Widok z balkonu willi w Lanskoronie to panorama bitwy zwyciężonej, pola przez które nie popędzą konie, póki nie będzie zboże wykoszone. Na pochyłościach rozłożone paski, żółto-zielone wstążki od orderów, których nie noszą jedyne oklaski, to skrzydła wrony wśród zboża szpalerów.

Stół nakryty wyostrza łyżki profil, a cerata pod nią błyszczy się w kratkę. Kształty i wzory, dla których chlorofil to jest dzbanek na miętową herbatkę. Widok na stronę dojrzałej przyrody przesila się w oku w nawałnicę ziół. Dmą aromatów przezroczyste kłęby rozległa forpoczta wyplecionych pół.

stroma uliczka wiedzie do piekarni. Stygnie na półkach owoc żmudnej pracy. Młoda dziewczyna sypie dla ptaszarni pachnące okruchy z resztek na tacy. Z okien piekarni zapach się roznosi, jaki znajdziecie w dawnych wspomnień niebie. Wchodzisz do środka, no bo aż się prosi spełnić marzenie o prawdziwym chlebie.

Witam Was z strefy autonomicznej po raz trzeci w tym roku. Dzisiaj tematyką dzisiejszej audycji będzie nasz gość, tematem naszej audycji będzie rozmowa z naszym gościem, czyli członkiem Amnesty International. Porozmawiamy trochę na temat działalności Amnesty, tego co robią, co planują i ogólnie na temat całokształtu tego dziwnego stowarzyszenia. Będziecie mogli się czegoś dowiedzieć. Jeżeli chcecie, to możecie zadzwonić, też zadać jakieś pytanie. Mam nadzieję, żeby dowiedział, jak obsługiwać telefon. Jeszcze nikt nigdy do nas nie dzwonił, ale zobaczymy. Na początek puścimy kawałek, może nie aż tak bardzo związany z muzyką alternatywną, tak zwaną muzyką alternatywną, ale później powiemy, dlaczego go puszczamy.

Wracamy. Puściliśmy ten kawałek z racji tego, że Bono, czyli członek, wokalista YouTube, jest jednym z największych ofiarodawców dla Amnesty i zarazem jego zażartym fanem, członkiem i osobą wspierającą, wspomagającą i współdziałającą. Dlatego właśnie puściliśmy ten kawałek. Nim przejdziemy do rozmowy z naszym gościem, mam tutaj parę interesujących wiadomości, może trochę mało poważnych, ale może się przydadzą. Także jeśli byście chcieli, to we wtorek, czyli jutro, akcja Alternatywna Naszość zamierza przeprowadzić demonstrację poparcia dla osób trzymających w więzieniach. Okazją ma być obecność Lwa Rywina w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Uczestnicy naszości przygotowali już m.in. transparenty. Kup mi, mamo, klocka Lego, zrobię sobie czarzastego. Albo na przykład hasło takie jak Jakubowska jest boska i Kwiatkowski też jest boski. Demonstranci będą się domagać uwolnienia Rywina. Pomóc ma im w tym m.in. postać Groźnego Lwa. Zapowiadają, że w razie utrudnienia dostępu do ich idola będą zmuszeni użyć siły. Także jakby ktoś chciał wziąć udział w tej demonstracji, zapraszamy. Tutaj informacja, która może zainteresować studentów, szczególnie studentów Politechniki, jest taka, że policja próbuje walczyć z nielegalnymi oprogramowaniami w mieście Lublin bodajże. Policja przeprowadziła akcję sprawdzania kafejek internetowych i sieci osiedlowych, czy mają nielegalne oprogramowania. Takie też znalazły. Nie wiem, jakie konsekwencje będą ponosiły te osoby, ale mogą być znaczące, finansowe prawdopodobnie. Z tego co wiem, taka akcja podobno była też u nas w Akademiku Uniwerku. Wiem, że policja kręciła się po Akademiku, nawet podobno zawitała do parę pokoi. Nie wiem, czy to było dokładnie związane z tą akcją. Mam nadzieję, że nie, ale coś się dzieje w tym temacie. No jest to niepokojące z racji tego, że no, policja próbuje walczyć z wolnymi oprogramowaniami, z nielegalnymi oprogramowaniami, a przecież nikogo nie stać na płacenie horrendalnych sum za takie programy jak Windows czy tak dalej, co zresztą sami wiecie pewnie najbardziej. Jest to trochę niepokojące, no ale zobaczymy, co z tego wyniknie. Prawdopodobnie jest to niemożliwe do zwalczenia tego procederu, bo musieliby chyba zamknąć każdego posiadacza komputera, a na to nie mają czasu i wystarczających środków. Teraz puścimy muzykę, którą chciałem, żeby była dzisiejszego dnia z kręgu muzyki celtyckiej, etnicznej. Mamy parę kawałków, może teraz puścimy jeden z nich. Zobaczymy, czy wam się spodoba. Trochę coś innego.

0: Więc wracamy. To był folk celtycki z wytwórni Open Folk. Dzisiaj chcieliśmy trochę puścić trochę innej muzyki, nie tak jak zawsze straszna banka. Więc wracamy do naszego gościa, bo się strasznie cierpliwi i czeka na wywiad z utęsknieniem. A więc witaj.
1: Witam serdecznie.
0: Adamie.
1: Tak, nazywam się Adam Gorączko, jestem członkiem Amnesty International i właśnie z tej racji jestem zaproszony. Tak. Dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: Dobra, nie podlizuj się. No. Więc dobra, to pogadałem trochę Amnesty. W ogóle na pierwsze pytanie, na początek, co to jest Amnesty?
1: Amnesty jest to ogólnoświatowy ruch. Prowadzimy akcje w krajach na całym świecie. Jest to ruch, który wspiera i promuje i prawa człowieka, który powszechną deklarację praw człowieka przyjęto w 1948. No i po prostu nasze działania skupiają się na tym, żeby po prostu zmusić wszystkie kraje na całym świecie, żeby przestrzegały właśnie powszechnej deklaracji praw człowieka. Jest to ruch zupełnie wolontariacki, jest zupełnie niezależny od jakiejkolwiek ideologii, religii, władzy. Pieniędzy nie dostajemy od żadnych rządów. Jest to po prostu nasz apel do całego świata o to, żeby prawa człowieka były przestrzegane na całym świecie.
0: Aha, a czy istniejecie od momentu powstania deklaracji praw człowieka, czy powstaliście w wyniku nieprzestrzegania tej deklaracji po latach?
1: To znaczy, historia jest taka, Amnesty powstało w roku 1961, kiedy właśnie prawnik z Londynu, Peter Benneson, przeczytał artykuł w gazecie, doniesienie, że dwójka studentek portugalskich wzniosła w jakiejś kafejce, w kawiarni, wzniosła toast za wolność i zostały skazane za to na 7 lat więzienia. I Peter Benneson był po prostu przerażony, że takie rzeczy mają miejsce i zaapelował na łamach właśnie tej gazety do ludzi z całej Anglii, żeby wysyłali wszyscy listy do rządu Portugalii z protestem. No i po prostu, gdy zobaczył, że na ten odzew odpowiedziało tysiące osób z całego świata, bo informacja się rozeszła po całym świecie, stwierdził, że właśnie można przenieść to także na inne przypadki łamania praw człowieka. I właśnie wtedy powstała Amnesty International. I cały ten ruch doprowadził oczywiście do uwolnienia tych studentek.
0: Czyli zakończyło się to sukcesem. A powiedz mi w takim wypadku, jakie metody stosujecie do walczenia o prawa człowieka i o ludzi?
1: Amnesty International jest organizacją bardzo, bardzo pokojową i do nikogo do niczego nie zmuszamy, nie mam żadnych bojówek ani niczego w tym rodzaju. Najprościej, jak to można wytłumaczyć, po prostu otrzymujemy informacje o poszczególnych przypadkach łamania praw człowieka i gdy coś takiego dojdzie, dany przypadek jest rozsyłany na cały świat do wszystkich członków Amnesty International, piszemy listy, dlatego że wychodzimy z założenia, że jeśli ktoś dopuszcza się na przykład tortur albo jakikolwiek w ogóle przypadków łamania praw człowieka i po prostu w momencie, kiedy dostanie nagle na biurko kilkadziesiąt tysięcy listów.
0: Pisanie listów do osób odpowiedzialnych za więzienie,
1: tak.
0: Bądź jakieś niezgodne z prawem człowieka
1: tak,
0: działania.
1: Jeszcze częstokroć bywają takie sytuacje, że po prostu władze jakieś centralne nie mają zielonego pojęcia po prostu, że ich podwładni łamią prawa człowieka i po prostu dzięki temu się dowiadują.
0: I czy to pisanie listów przynosi jakiekolwiek skutki, czy...
1: No w sumie przez całe ponad 40 lat działalności możemy się w sumie, można powiedzieć, że poszczycić, dlatego że 1/3 akcji odnosi skutek, a to jest naprawdę bardzo dużo, zważając na to, że na przykład w Chinach, gdzie panuje reżim totalitarny, jest to bardzo trudne, ale mimo wszystko nam się udaje i sądzimy, że te 33% to jest coś, o co warto walczyć.
0: No chyba tak, to jest duży sukces. A powiedz mi, bo mówiłeś o tym, że jesteście organizacją niezależną, o tym, że nie dostajecie pieniędzy od rządów. Jaka w ogóle jest wasza opcja polityczna, czy jakąkolwiek macie? Jak w ogóle podchodzicie do kwestii polityki?
1: Amnesty unika jakichkolwiek powiązań z polityką, ze światem polityki. Ono właśnie ma wszystkich pod jednym mianownikiem, pod mianownikiem praw człowieka zebrać i naprawdę nie możemy, jest zupełnie obiektywne w jakichkolwiek kwestiach politycznych, żeby wszyscy po prostu mogli nas wspierać i dlatego, że uważamy, że prawa człowieka stoją powyżej jakiejkolwiek polityki i jesteśmy jesteśmy przeciwni polityce, która łamie prawa człowieka. I to jest przede wszystkim. Ale żadnej opcji politycznej nie wyznajemy jako ruch. Oczywiście członkowie zawsze mają własne zdanie, prawda? Ale jako ruch jesteśmy zupełnie apolityczni.
0: No tak, no ale jeżeli protestujecie na przykład przeciwko reżimowi w Chinach, to jak się odnosicie w takim wypadku do tego reżimu? Czy...
1: To znaczy, może nie do tego, że władza ludowa w Chinach jako taka sama w sobie jest zła. Nigdy nie mówiliśmy, że Mao Tse-tung to jest tyran. Nie możemy tak dokładnie powiedzieć, ale skupialiśmy się na poszczególnych przypadkach po prostu. Jeśli rząd ogranicza dane wolności, które są gwarantowane przez Powszechną Deklarację Praw Człowieka, którą Chiny także przyjęły i ratyfikowały, to sądzimy, skupiamy się właśnie na tej kwestii. Nie krytykujemy rządu jako takiego, jeśli już jego działania. Jego działania. Mhm.
0: To może zróbmy małą przerwę i włączymy teraz kawałek z tej samej wytwórni Open Folk. Tutaj chwileczkę, problemy techniczne. A więc zapraszam do słuchania muzyki.

0: Wracamy, to było Rare Air, czyli rzadkie powietrze, kolejny celtycki kawałek, więc wracamy do dyskusji. Teraz chciałbym przejść do tematyki bardziej tutaj nam bliskiej, czyli regionalnej. Jak rozumiem, skoro jesteś tutaj zaproszony, czy jesteś z Gdańska, tak?
1: Tak.
0: Czyli działacie w Gdańsku również?
1: Tak, między innymi.
0: Bo było, wtedy łatwiej było was, do was dotrzeć. Powiedz mi, to jak wygląda wasza działalność na terenie Trójmiasta? Czy Gdańska, czy w Gdyni też są jakieś sekcje?
1: Tak to znaczy, do niedawna jeszcze istniała sekcja w Gdyni, z tego co wiem, niestety się rozeszła, dlatego że to byli jacyś licealiści, którzy teraz obecnie studiują w innych miastach. W Gdańsku, oczywiście, w ogóle w Gdańsku jest centrala Amnesty w całej Polsce. Jest tam, znajduje się tam ogólnopolskie biuro. No i oczywiście jak najbardziej istnieje grupa lokalna. Jeśli chodzi o naszą działalność, no to oczywiście piszemy listy, a oprócz tego jeszcze organizujemy różne happeningi, akcje edukacyjne. Uczymy na przykład po szkołach, chodzimy i uczymy na temat praw człowieka. No i ogólnie robimy cokolwiek, czym moglibyśmy promować ideę praw człowieka, dlatego że tak się wydaje, że one istnieją i są przestrzegane, jednak rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej, dlatego że no, są łamane po prostu wszędzie, nawet w Polsce zdarzają się takie przypadki. Aha. I żaden kraj nie jest od tego wolny.
0: A jeżeli już tutaj mówimy o Polsce, czy macie jakieś przypadki konkretne z Polski?
1: To znaczy tak, raport Amnesty z 2003 roku wskazuje przede wszystkim na kwestię prześladowania mniejszości etnicznej. Chodzi tutaj przede wszystkim o Romów. Amnesty Polska, dlatego że według mandatu naszego, my będąc działaczami Amnesty w Polsce, nie możemy pisać listów w sprawie polskiej, dlatego że w tym momencie nie byłaby to obiektywna akcja, dlatego że żyjemy tutaj i wiemy co się dzieje i mocny subiektywizm by się wkradł w nasze działania. Dlatego w tej sprawie na przykład właśnie pisali listy ludzie z całego świata, z innych części naszego globu. Ale właśnie tutaj ataki na mniejszości etniczne. Oprócz tego jeszcze do niedawna były zgłaszane przypadki związane z falą w wojsku, czyli właśnie z torturowaniem młodych żołnierzy.
0: Aha, a jak fala w wojsku, to również fala więzienna? Czy też takie macie przypadki?
1: Znaczy całe szczęście, nie wiem czy całe szczęście, że nie ma, czy po prostu nie mamy informacji na ten temat, ale już od jakiegoś czasu nie dostajemy informacji na temat łamania praw człowieka w więzieniach, takiego jak ma to miejsce na przykład w Chinach, czy w Rosji, czy w innych częściach globu.
0: Ale mówię, że wy jako członkowie Amnesty, polscy członkowie Amnesty nie możecie pisać listów w polskich sprawach. Mhm. Znaczy wiesz jak to wygląda a propos pisania listów z zachodu do polskich więźniów sumienia i czy one jakieś skutki przyniosły, jak to wyglądało?
1: To znaczy w Polsce działania Amnesty były bardzo nasilone jeszcze w czasach komunizmu, na przykład właśnie więźniów sumienia już teraz, że tak powiem po 90 roku to nie zanotowano przynajmniej istnienia więźniów sumienia. Jednak wcześniej, za czasów komunistycznych, jak najbardziej Amnesty International skupiało się na kwestii polskiej, gdzie właśnie ludzie byli więzieni za swoje poglądy, za wyznawanie poglądów, za wyznawanie religii. Po prostu więźniem sumienia Amnesty nazywa właśnie wszystkich, którzy są w więzieniach tylko dlatego, że mają swoje własne poglądy, że w jakiś sposób odróżniają się od innych.
0: A czy takim więźniem sumienia był Lech Wałęsa?
1: Czy Lech Wałęsa był więźniem sumienia? No, w sumie można tak nawet powiedzieć, chociaż szczerze mówiąc, nie wiem, czy akurat była akcja, jestem za młody trochę na to. No, sądzę, że mógłby podpaść pod mandat.
0: Aha. To powiedz mi w takim wypadku, jakie są wasze najbliższe planowane akcje w Trójmieście?
1: To znaczy oczywiście, bo jak najbardziej chciałbym zareklamować. Teraz 10 grudnia...
0: To rzeszy słuchaczów, to w ogóle reklama.
1: 10 grudnia, czyli teraz w środę, jest Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Z racji tego, że właśnie 10 grudnia 1948 roku została podpisana Powszechna Deklaracja Praw Człowieka. I z tej racji teraz w weekend w biurze Amnesty International, adres Jaśkowa Dolina 4, Będzie się odbywał międzynarodowy całodobowy maraton pisania listów. Znaczy się, że od godziny około 12 w południe w sobotę do 12 w południe w niedzielę będziemy pisać listy. Na cały świat będziemy wysyłać listy i mam nadzieję, że nasze akcje poskutkują. W zeszłym roku z 20 akcji, które przeprowadziliśmy, 20 petycji, które napisaliśmy, znaczy 20 spraw. 20 spraw. Z tego, co dostaliśmy później dobre nowiny, to zostało coś zrobione w sprawie 12. Tak więc w 12 przypadkach nasza akcja okazała się skuteczna, co poprawia naszą średnią. Tak więc takie akcje mają
0: to jak prawie 60%.
1: No jak najbardziej. Dlatego właśnie serdecznie wszystkich zapraszam. Zapraszam. To jest bodajże 13-14 grudnia do biura Amnesty na Jaśkowej Dolinie. Na pewno jakąś herbatę się znajdzie i
0: może jakieś sławy spotkacie.
1: To znaczy sławy. Teraz właśnie ustalamy wszystko. Z tego co wiem, na pewno pojawi się znana postać może w Gdańsku. Paweł Hille się pojawi. Nie wiem, czy pojawi się Lech Wałęsa. Jest taka możliwość, ale nie wiemy.
0: Aha, no dobra, to teraz chwila przerwy. Muzyczka oczywiście celtycka.

0: Dobra, wracamy. To był zespół Hevia. Oczywiście celtycka muzyka. Tak, trochę zauważyliśmy, że z małymi elementami arabskimi. Ale to jest nasza własna interpretacja. To wracamy do rozmowy. Chciałem się spytać takie podstawowe pytanie, co uważam, że w Trójmieście jest znaczące i bardzo ważne. Ilu jest członków Amnesty?
1: To znaczy w Trójmieście, czy ogólnie na świecie?
0: No może w Trójmieście.
1: To znaczy w Trójmieście osób aktywnie działających w grupie. Aktywnie działających w grupie jest około 30. Natomiast jest także bardzo dużo członków indywidualnych zupełnie, którzy po prostu wspierają jakieś działania Amnesty, tudzież piszą swoje listy, ale nie współdziałają z nami przy robieniu różnego rodzaju akcji. W sumie grupa gdańska, która właśnie operuje, w której właśnie ja operuję i moi znajomi, to są przeważnie studenci, dlatego że po prostu jeśli ktoś ze szkół ma ochotę brać udział w Amnesty, w tym momencie może jakoś w szkole się spotykać z innymi członkami, tam założyć grupę szkolną. Natomiast ze studentami to wiadomo, z różnych
0: Zblazowani są.
1: No może nie tyle co zblazowani, co nie mają jakiejś okazji się spotkać, a tak to mają właśnie motywację, żeby przychodzić i coś robić, dlatego że wiadomo, chcemy jakoś rozkręcić się możliwie i wiemy, że mamy jakiś potencjał i że możemy go realizować.
0: No tak, bo w sumie każdy może się pod taką akcją podpisać. A czy macie jakieś, nie wiem, jakieś swoje sekcje, działy, w których się działacie?
1: To znaczy tak, pomijając ogólne propagowanie idei praw człowieka i walkę o ich przestrzeganie, to Amnesty International oprócz właśnie tych najbardziej podstawowych praw człowieka w stylu na przykład prawo do życia, tudzież właśnie prawo do wyznawania poglądów, do podróżowania po świecie, także się tutaj skupia na innych rzeczach. Takie osobne sekcje są po prostu, które nie wpadają bezpośrednio w prawa człowieka, ale też jakby pod nasz mandat. Między innymi jest to na przykład sekcja, która się zajmuje represjonowaniem, znaczy walką z represjonowaniem.
0: Tak, mam nadzieję, że Amnesty niczego nie represjonuje.
1: Nie represjonujemy. Mniejszości seksualnych. Oprócz tego sekcję tak samo, która się skupia na kontrolowaniu transferów broni, dlatego że po prostu niesamowita ilość broni jest zupełnie poza kontrolą i później wszyscy się dziwią, skąd ci powstańcy tacy a tacy i tacy tam, a tacy bandyci mają broń, a tak po prostu są sprzedawane na prawo i lewo przez różne rządy, na przykład przez Stany Zjednoczone, przez Rosję i przez Chiny. To są takie trzy państwa, które najwięcej broni sprzedają na całym świecie i jest to bardzo mało kontrolowalne. No oprócz tego mamy też taką specjalną grupę, która zajmuje się sprawą edukacji, tak jak już wcześniej powiedziałem, bo wiadomo, nawet teraz właśnie prowadzę, że tak powiem, tego typu działalność, bo po prostu nie każdy sobie zdaje sprawę, po pierwsze z tego, jakie są jego prawa, a po drugie, że te prawa są łamane, bo po prostu gdybyśmy posłuchali, gdybyście wszyscy wiedzieli po prostu, jakie sprawy do nas trafiają, to naprawdę to jest oszałamiające, że takie rzeczy się jeszcze dzieją niby w nowoczesnym, cywilizowanym świecie. Tak więc właśnie, no nie wiem, przynajmniej my uważamy, że trzeba jak najbardziej coś z tym zrobić.
0: No to słusznie. Ale to powiedziałeś, że tyle jest sekcji i tyle osób działa, no to chwała za to, bo wygląda
1: tak, ogólnie,
0: na to, że działa to prężnie.
1: Ogólnie Amnesty to nie jest jakaś taka sekta działająca na terenie Trójmiasta czy coś, tylko to jest naprawdę bardzo duża organizacja. Na całym świecie zrzeszamy prawie 1,5 miliona członków i sympatyków. Działamy w 170 krajach, znaczy w 170 krajach prowadzimy działalność właśnie, że zbieramy, że piszemy listy, organizujemy akcje, uczymy, dlatego że na przykład obrońcy praw człowieka w Chinach, to taki przykład może najbardziej standardowy, że w Chinach po prostu ich działalność jest dosyć nielegalna, tak więc tam nie można powiedzieć, że jestem członkiem Amnesty International, dlatego że od razu wtedy można pójść za to do więzienia.
0: Albo dostać czapę,
1: jak najbardziej. Tam za wszystko prawie można dostać czapę. W Chinach akurat tak chciałem wtrącić, że teraz obecnie jest bodajże 68 przestępstw, rodzajów przestępstw jest karanych karą śmierci. Względnie może być zamieniona na dożywotnią reedukację przez pracę, czyli pracę w obozie pracy.
0: Mm-hmm. A powiedz mi w takim wypadku, skąd czerpiecie informacje na temat więźniów politycznych? Skąd się dowiadujecie o osobach represjonowanych? No raczej chyba w dziennikach nie mówią o tym.
1: Nie, oczywiście w dziennikach się tego nie podaje. No natomiast, że tak powiem, to, że się nie podaje danej informacji w dziennikach, nie oznacza, że dziennikarze na przykład nie mają dostępu do tego typu informacji. Bo czasem faktycznie na coś wpadną, ale nie mogą danego przypadku opublikować. Różnie to bardzo bywa. Natomiast mogę powiedzieć, że Amnesty International dostaje właśnie jakieś doniesienia na temat łamania praw człowieka zupełnie od ludzi zupełnie postronnych. Ja na przykład ostatnio się dowiedziałem o takim przypadku, możliwe, że takim przypadku w Polsce, jeszcze nie mam dokładnych informacji, będę się dowiadywać, od zupełnie osoby niezwiązanej z Amnesty, która po prostu się dowiedziała, że ja jestem członkiem tej organizacji. I po prostu tak to dochodzi do naszego międzynarodowego sekretariatu, który ma siedzibę w Londynie. Natomiast później to już jak dana jakaś sekcja czy dana osoba prześle informację do Londynu, bo to zawsze centralnie musi być sprawdzone. U nas w Polsce to po prostu nie ma jako takich wywiadowców. W każdym razie można powiedzieć w skrócie, że Amnesty posiada swego rodzaju wywiad.
0: Dobra, to teraz wracamy do muzyki. Chwila relaksu i przerwy od tych strasznych informacji. Miłego słuchania.

0: to wracamy. Chciałem się spytać o karę śmierci, bo wiem, że to jest taki zapalny punkt w wielu dyskusjach i coś, do czego Amnesty przywiązuje dużą wagę i bardzo przekonuje na jedną ze stron, czyli...
1: Tak, Amnesty jest absolutnie w każdym przypadku przeciwne karze śmierci. Po prostu to faktycznie jest dosyć kontrowersyjna sprawa. Nawet nie wszyscy, którzy działają w Amnesty czynnie, są przekonani, że kara śmierci powinna być wycofana. No ja osobiście to mogę mówić właśnie w imieniu Amnesty, dlatego że ja osobiście też jestem bardzo przeciwny karze śmierci.
0: Czy również w każdym przypadku?
1: To znaczy oczywiście bardzo trudno jest nam sobie wyobrazić. Teraz mówię, że jestem przeciwny karze śmierci. Inaczej bym powiedział, jeśli sądzono by człowieka, który, nie wiem, zabił moją rodzinę. Oczywiście, że nie jest to tak do końca oczywiste i tak do końca pewne. Natomiast jedna rzecz jest pewna, powiedzmy tyle przez te 40 lat, ile Amnesty działa i inne organizacje pozarządowe, tudzież związane z ONZ-em, które zbierają informacje na temat kar śmierci. Jedno jest pewne, że po prostu zalegalizowanie, ustawienie w prawie po prostu, że dopuszczalna jest kara śmierci, powoduje do tego, że ona jest bardzo często nadużywana. Bardzo często nadużywana i to bynajmniej nie jest coś takiego, że tylko w najcięższych przypadkach jest stosowana kara śmierci, dlatego że i wcale to nie jest prawda, że już zupełnie się od niej odeszło. Ona cały czas jest w bardzo wielu miejscach, tak jak powiedziałem. Jeszcze kilka lat temu w Chinach 45 chyba bodajże przestępstw było karanych karą śmierci, a teraz o 20 więcej. I są to najróżniejsze rzeczy, nawet można zostać skazane na karę śmierci w przypadku samoobrony. Po prostu
0: W jakich to jest krajach?
1: No z tego co z raportu naszego wynika, że większość egzekucji jest przeprowadzanych w trzech krajach, znaczy się w Chinach, w Stanach Zjednoczonych oraz w Iranie. Oczywiście mówię tutaj o stricte legalnych egzekucjach, dlatego że Amnesty International także sprzeciwia się tak zwanym zaginięciom i egzekucjom pozasądowym, dlatego że bardzo często po prostu bywa, że ktoś zostaje, na kimś zostaje wykonany wyrok śmierci tak nielegalnie, że oczywiście nie jest to zabójstwo takie zwykłe, ale funkcjonariusze policji w majestacie prawa po prostu bez procesu dokonują egzekucji. I takich przypadków wcale nie jest mało. Może tutaj taki przykład podam. Może słyszeliście, dlatego że ostatnio mieliśmy doniesienia z Nigerii na temat właśnie kary śmierci. To tak, żebyście nie myśleli, że kara śmierci tylko dla wielokrotnych zabójców i tego typu ludzi. Dwa nawet przypadki były tak rok po roku. Została skazana na karę śmierci w Nigerii kobieta, która rozwiodła się ze swoim mężem, znaczy on się z nią rozwiódł, dlatego że kobiety tam nie mają prawa się rozwodzić. Rozwiodła się ze swoim mężem i później została zgwałcona. Została zgwałcona i z tego gwałtu urodziło jej się dziecko. I została przez sąd szariatu, to jest tak jak Stany, poszczególne Stany w Stanach Zjednoczonych, przez sąd szariatu została skazana na karę śmierci przez ukamienowanie. Natomiast kara śmierci w Nigerii przez ukamienowanie wygląda w ten sposób, że daną osobę skazaną wkopuje się po głowę w ziemię, a później ludzie rzucają kamieniami w głowę, aż do zgonu. Tak więc no, sądzę, że to zdecydowanie w XXI wieku, kiedy szczycimy się bardzo osiągnięciami cywilizacji i stwierdzeniami w stylu, że świat to teraz jest globalna wioska, że jesteśmy kosmopolitami, że takie przypadki mają miejsce, to po prostu no jest po prostu szokujące.
0: Ale w jaki sposób prowadzicie tę kampanię na rzecz zniesienia kary śmierci bądź obrony osób, które są?
1: To znaczy tutaj w sprawie kary śmierci to tak samo jak w przypadku każdej innej kwestii łamania praw człowieka, także piszemy listy do odpowiedzialnych za tą sytuację urzędów, do sądów, które mają wydać wyrok, czy tego typu instytucji. Oprócz tego, i to już na takim wyższym, na międzynarodowym poziomie, na takim poważnym, oficjalnym, dlatego że Amnesty ma głos doradczy przy ONZ-cie, przy Komisji Praw Człowieka, Amnesty naprawdę ma duże znaczenie na świecie, wbrew może tego, co by się wydawało, że niby tylko takie pisanie listów. Natomiast Amnesty co chwilę wysyłam różne memoranda do danych państw, które jeszcze nie zniosły kary śmierci, bądź takie, które zniosły karę śmierci oficjalnie, konstytucyjnie, lecz wykonują karę śmierci w swoich stanach, na przykład właśnie w Stanach Zjednoczonych, gdzie po prostu tylko kilka stanów jest ma zalegalizowaną karę śmierci i no, z tego co widać, to też stosuje ją nagminnie i
0: namiętnie, z tego namiętnie, co wiem. To są chyba drugim krajem na świecie, czy trzecim, który stosuje karę śmierci.
1: Drugim krajem śmierci. I jeszcze chciałbym podkreślić dla wszystkich, którzy myślą, że Stany Zjednoczone to kraj pięknej demokracji i wolności. Stany Zjednoczone w zeszłym roku to był jedyny kraj na całym świecie, czyli nawet Chiny, które słyną, że tak powiem, z złamania praw człowieka, to nawet Chiny tego nie zrobiły. Natomiast w Stanach Zjednoczonych, konkretnie mówiąc oczywiście w Teksasie, który jest wybitnie nastawiony na karę śmierci, dokonano egzekucji na dwóch osobach niepełnoletnich, co jest w ogóle sprzeczne.
0: Czy to Teksas to jest ten stan, z którego pochodzi George Bush, którym był gubernatorem?
1: No, z tego co wiem, to sądząc z akcentu jak najbardziej, a z zachowania to możliwe, tak. Do George'a Busha Amnesty też miało pewne zastrzeżenia. Znaczy może to było w kwestii irackiej. Bo tutaj właśnie chciałem powiedzieć, tak nawiązując do Iraku, może to jest nie dla wszystkich, ale dla niektórych to jest jeszcze bardzo ważna kwestia, dla Amnesty też na pewno, bo wojna się nie skończyła jeszcze. Ludzie wciąż tam cierpią i Amnesty nie tyle, co było przeciwne wojnie, dlatego że to już byłaby jakaś działalność polityczna. Natomiast Amnesty zdecydowanie apelowało do wszystkich stron uczestniczących w konflikcie o maksymalizację obrony życia cywili i o to, żeby niewinni ludzie nie ginęli podczas tej wojny.
0: No tak, ale czy w takim wypadku Amnesty nie przeciwstawi się wojnie jako takiej?
1: Wojnie jako takiej nie, dlatego że wojna w ogóle według prawa międzynarodowego nie jest zabroniona, nie jest wykluczona.
0: Z tego co ja wiem, znaczy to jest zabronione.
1: Znaczy oczywiście wojna tutaj obronna jest dopuszczalna, a tutaj jeszcze właśnie wprowadzono został termin wojna prewencyjna. Jednak po prostu to było... No, dużo kontrowersji by to wywołało, jako że na przykład wielu ludzi, nawet wśród Amnesty, uważa, że Saddam Hussein to jest tyran i że powinno się go usunąć, jego dyktaturę, i zmienić na demokrację, na jakiś inny system, dlatego że właśnie też wiele bardzo doniesień było i nawet teraz nabywają o tym, że łamane prawa człowieka były w Iraku też nagminnie. I nie możemy tutaj wykluczyć wojny jako takiej, dlatego że to już jest po prostu sprawa jakaś polityczna. A tutaj naprawdę aż po prostu do znudzenia Amnesty jest bardzo apolityczne.
0: No tak, ale bo ta apolityczność mnie strasznie nurtuje. Jak to jest możliwe? No bo można tej listy pisać do końca świata, jeden dzień dłużej. A jeżeli się na przykład nie będzie przeciwstawiać się takim ewidentnej istocie łamania praw człowieka, jakby tej podstawie, czy na przykład wojna, czy działania określonych reżimów, czy systemów politycznych, które są z zasady przeciwko prawom człowieka i zawsze będą je łamać i zawsze będzie można pisać te listy i zawsze może być duża skuteczność, no ale co z tego?
1: To znaczy, ja się do końca nie zgodzę z tym, że zawsze, dlatego że wiele państw jakoś usłuchało, że tak powiem, memorandum pisanym przez Amnesty w sprawie właśnie obrony praw człowieka. Na przykład w zeszłym roku oficjalnie zniesiono karę śmierci na Litwie, nawet w przypadku wojny. Tak więc naprawdę to nie jest coś takiego, że w ogóle nie ma jakiegoś wpływu. Tyle, że mówię... Amnesty właśnie, jakimś podstawowym hasłem jest to, że Amnesty jest ruchem uniwersalnym, że jest ogólnoświatowe i że ludzie naprawdę, którzy mają wiele różnych poglądów, wyznają wiele różnych religii, mogą się podpisać pod daną kwestią, dlatego że nawet ktoś, kto wspiera rząd, który niby łamie prawa człowieka, który znaczy może nie tyle co prawa człowieka, który jest agresywny w stosunku do innych państw, to może może w tym momencie wspierać nasze działania, a tak to po prostu stwierdzenie Chińczycy jesteście tacy a tacy i nie gadamy z wami, to jest zbyt mocne.
0: Aha, no dobra. No niestety tutaj dyskusja nabiera tempo, ale niestety musimy ją kończyć. Po nas będzie komisariat, z tego co wiem. A więc kończymy. Zapraszamy ludzi do współpracy z Amnesty i do pisania listów.
1: Zapraszam jeszcze raz serdecznie na dzień pisania listów. Powtarzam, to jest od godziny 12, teraz 13 i 14. Od godziny 12 przez całą noc tam siedzimy. Piszemy listy. Jaśkowa Dolina 4. Serdecznie zapraszamy.
0: A więc do widzenia. Na koniec jeszcze jeden kawałek folkowy i do zobaczenia za 2 tygodnie.

0: That's Stevie Gadd on drums.
1: How you doing? Are you cold?

przez pole z psem, pies naszczekiwał i z królestwa zbora uciekał anioł nagi jak rówieśnik, skaczący z wierzby w leśne siano rzeki.

potem o ten pierwszy chleb, a wtedy jeszcze oprócz rówieśników wchodzących w rzekę, znikających w sianie.

piękne i takie mądre miał oczy. Potem to już te oczy zgasiłem, a on w dół się stoczył. Tył jego głowy wybrałem, tych jego oczu się bałem. A teraz echo w tym lesie szydzi, że ziemia nosić mnie się wstydzi.

0: Dobry wieczór Państwu, witamy wszystkich na audycji sportowej w środowy wieczór. Dzisiejszymi gośćmi moimi są Lidka Zakrzewska.
1: Dobry wieczór.
0: I Robert Bandnorowski, trener Robert Bandnorowski, tak miałem przedstawić.
2: Dzień dobry, cześć, witam wszystkich.
0: To są członkowie drużyny kobiecej Lechii Gdańsk. Oczywiście trener i kapitan drużyny Lidka Zakrzewska. No to może zacznijmy od pierwszego pytania. Czy w piłce kobiecej są takie zasady, takie same zasady jak w piłce męskiej?
2: Ale pytasz o przepisy gry?
0: O przepisy gry, ogólnie właśnie wymiary boiska na przykład.
2: Tak, oczywiście. To znaczy, to jest jakby dokładnie to samo. Gdzieś na pewnych etapach zależy, w której lidze mogą być różnice, jeżeli chodzi o ilość minut, ile trwa połowa, cały mecz, tak? Natomiast ogólnie można powiedzieć w dużym skrócie, no jest to praktycznie to samo.
0: I wygracie na którym poziomie ligowym?
2: No my jesteśmy obecnie w trzeciej lidze makroregionalnej, czyli takim nowym tworze, który się stworzył po tej całej reorganizacji. Była trzecia liga taka regionalna, teraz jest trzecia liga makroregionalna, która zrzesza w sobie cztery województwa. No i z racji tego, że zajęliśmy pierwsze miejsce w poprzednim sezonie w tej trzeciej lidze regionalnej, awansowaliśmy do trzeciej ligi makroregionalnej. Teoretycznie bylibyśmy już w drugiej lidze, no ale przez tą zmianę jesteśmy w trzeciej lidze makroregionalnej, która swoją drogą poziom ma całkiem okej.
0: Okay. Czyli wyjazdy bywają długie, bo jak skoro cztery województwa, no to jednak gdzieś tam
2: no
0: trzeba
2: tak,
0: pewnie
2: tak,
0: daleko pojechać.
2: Poznań, Szczecin, także tak.
0: Czyli na Wielkopolskę również to już są dalekie wyjazdy.
2: Dokładnie.
0: Trochę się spędza w tym autobusie czasu. Jak to wpływa na przygotowanie drużyny? Czy to jest jakiś negatywny wpływ, jak się taki długi kawałek drogi trzeba przejechać?
2: Znaczy tak naprawdę to wyjazd to jest też część tego, co lubimy robić. No to jesteśmy razem, integrujemy się też, traktujemy ten wyjazd. No oczywiście czasami trzeba bardzo wcześnie wstać i pojechać, natomiast no jest to wpisane jakby w nasz zawód, że tak powiem, i jedziemy. Kiedy trzeba się koncentrujemy, kiedy trzeba jesteśmy wyluzowani i w tym czasie też fajnie spędzamy ten czas, żeby on się też tak nie dłużył. No z jednej strony mówię, no jest to męczące na pewno dla nas wszystkich, natomiast z drugiej strony jest to też fajny element tego dnia meczowego.
0: A jak ty, Lidka, sądzisz właśnie, na wyjazdach ci się lepiej gra, czy raczej tutaj w domu, w Gdańsku?
3: Wolę zdecydowanie na Trauguta, bo jest jednak czuć ten klimat lechijny. My też bardzo dobrze znamy nasze boisko. Nasze boisko troszkę się różni od innych boisk, bo jednak gramy na sztucznej nawierzchni, więc zdecydowanie lepiej się tutaj czuje cała drużyna. A te wyjazdy, tak jak trener mówi, one mają coś w sobie, integrują nas na pewno, więc lubimy wyjeżdżać na dalekie wyjazdy, ale też trzeba mieć świadomość, że jest to męczące i jak jedziemy chociażby do Szczecina czy do Gryfina, gdzie spędzamy 5 godzin w busie, no musimy zaopatrzyć się w jedzenie i tak dalej. Jesteśmy, że tak powiem, skostniałe po tylu godzinach w busie, więc trzeba mieć też na to poprawkę, bo to nie jest tak sobie wyjść z busa i zagrać 90 minut na najwyższym poziomie.
0: Ja sobie chodzę ogólnie na takie mecze niskich lig męskich i widzę, że często jak jest naturalna nawierzchnia, to jest w opłakanym stanie, jakieś błoto, jakaś piaski. Jak wy gracie na naturalnej nawierzchni, to też są takie problemy, czy to raczej są murawy jak stół?
3: To zależy, ale raczej są takie wertepy i dziury. Jednak mimo wszystko niektóre wyjazdy są do wiosek, nie do dużych miast, więc te boiska nie są w jakimś najlepszym stanie. Ale jednak wiadomo, naturalna i tak jest lepsza od sztucznej.
0: No ale za to nie jest płaska do końca, a jak wy trenujecie na sztucznej, no to jednak jest już handicap dla tych, którzy znają każdą kępę na swoim boisku.
3: Owszem, aczkolwiek sztuczna nawierzchnia też obciąża nam mocno stawy. Trenując codziennie, jesteśmy w stanie to odczuć już po tym czasie.
0: No a jak często trenujecie? Codziennie? Zawsze? Czy macie dni wolne?
3: Generalnie tak. Zawsze nasz tydzień wygląda tak, że trenujemy od poniedziałku do piątku codziennie. Jedna jednostka treningowa jest siłowa. No i w weekend gramy mecze w trakcie rundy.
0: No i teraz nie sposób już ominąć tego, no bo w tym momencie trudno jest, żeby trenować, bo ponieważ wszystkie boiska sportowe są zamknięte dla amatorów, a wy jesteście nadal amatorami. Czy jest jakiś sposób, żeby to obejść, czy nie ma takiego sposobu i po prostu nie trenujecie?
2: Nie można nie trenować. Za dużo włożyliśmy w to wysiłku i no cały czas cel przed nami jest taki, że my tą rundę rozegramy, więc no na pewno nie jesteśmy w stanie zamknąć się w domach i czekać, nie wiem, do września. Oczywiście, no dziewczyny mają rozpisane indywidualne treningi i działamy na cały czas. Musimy być w formie.
0: Czyli jak w każdej dziedzinie też to jest utrudnione.

0: szczegółów, natomiast ten weekend, czyli w piątek kończą się obostrzenia, no musiałoby się, nie wiem, jakiś cud stać, żeby nam pozwolili w najbliższy weekend po obostrzenia grać. Więc gdzieś tam zdajemy sobie sprawę z tego, że pewnie pierwszego i drugiego meczu nie zagramy. Póki będzie możliwość upchnięcia tego gdzieś w grafik, to okej. Natomiast jeżeli, obawiam się, że jeżeli to się tak będzie przedłużać, to po prostu nawet organizacyjnie kluby nie poradzą sobie z tym, bo też trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że w piłce amatorskiej każdy z nas, przynajmniej większość z nas, oprócz grania, trenowania, czyli zajmowania się piłką, ma jeszcze inne zajęcia swoje i to też nie ma takiej możliwości, żeby na przykład co środę, żeby grać weekend i środę, tak? Na przykład pojechać do Poznania czy do Szczecina w środę, no to jest raczej raz, powiedzmy, że okej, pewnie jesteśmy w stanie to sobie jakoś zorganizować, no ale na pewno nie co środę, a nie co drugą środę, no bo po prostu nie, a znowuż uzbierać skład tak, żeby tylko wyjść i zagrać, no to też chyba nie o to chodzi, tak? Granie oczywiście to jest dla nas najważniejsza rzecz, no ale też pracujemy ten cały okres przygotowawczy po to, żeby wyjść w tym składzie najsilniejszym albo prawie najsilniejszym, wyjść i wygrać, a nie żeby po prostu pojechać i zagrać. Więc no jednak no to ma znaczenie, tak? Czy ja będę miał do dyspozycji cały bądź prawie cały zespół, czy gołą jedenastkę.
1: A ile liczy taki cały zespół kobiecej drużyny Lechii? Jak duża jest kadra?
0: Znaczy normalnie, tak gdyby policzyć, to jest 25 osób. Natomiast dwie zawodniczki mamy wypożyczone do czwartej ligi. Jedna leczy kontuzję, więc wiadomo, że i tak by nie grała, więc można powiedzieć, że 22 osoby to są takie potencjalnie do grania. Natomiast no wiadomo, ile protokół meczowy osób jest w stanie przyjąć, więc nawet no, nie wszystkie osoby mogą być powołane na mecz, a te, które są powołane, no to jest oczywiście 11 gra, reszta jest na ławce rezerwowych. Więc dobrze, że jest ten zapas, ale to tak powiem szczerze, z doświadczenia już troszeczkę się tym zajmuję, wiem, że tutaj nigdy kadra nie jest za duża. No niestety, gdzieś ta kontuzjogenność u dziewczyn jest troszeczkę chyba większa niż u chłopaków, przynajmniej z mojego doświadczenia, mimo że już robimy naprawdę wszystko, no ale po prostu tak jest. I tak udało nam się zminimalizować to. Natomiast no parę osób jest takich, które gdzieś tam muszą się jeszcze doleczyć i pewnie no albo zdążą wystartować, albo wejdą w trakcie rundy.
1: No może tutaj powodem jest też, te treningi są na sztucznej nawierzchni, no ale jak wiemy, że w Gdańsku też nie ma za wiele boisk naturalnych, które mogłyby być wynajmowane na treningi, szczególnie dla drużyn amatorskich, bo to też są zupełnie inne pieniądze, prawda?
0: No tak, Gdańsk chyba nie słynie z tego za bardzo, żeby była super infrastruktura, więc my się cieszymy z tego, że mamy gdzie trenować i klub nam zapewnia to i dla nas to jest najważniejsze. Oczywiście no są zawsze plusy i minusy, tak? Natomiast lepiej trenować na sztucznej, ale mieć gdzie trenować i trenować regularnie, niż trenować rzadziej, a nawet na lepszym boisku. No, w dzisiejszych czasach, żeby gonić tą czołówkę, no to trzeba bardzo często trenować.
1: No teraz na zachodzie Gdańska trochę się baza rozrasta, bo Jaguar buduje kolejne boiska, już coraz większy to jest kompleks. Wydaje mi się, że to może być kiedyś trochę zagrożenie dla Lechii jako konkurencja gdzieś tam w Akademii, no bo bardzo dużo już młodych zawodników decyduje się jednak na Jaguar, ponieważ no ta baza jest naprawdę ogromna i perspektywy są też fajne. No a właśnie wy jesteście w Lechii od niedawna tak naprawdę. Ile to już? Drugi, trzeci rok? Trzeci rok chyba.
0: No w 2019 roku w czerwcu Lechia nas przejęła.
1: Czyli kończycie drugi sezon pod egidą Lechii.
0: Tak jest, tak jest.
1: No i jak wam w tej Lechii? Czy czujecie się już trochę biało-zielonymi ludźmi?
0: Litka,
1: czy...
0: jak ty to czujesz?
2: Ja myślę, że zdecydowanie już się czujemy biało-zieloni. Jednak codziennie będąc na Trauguta, widząc stadion, widząc piłkarzy pierwszej drużyny, widząc rezerwy i tak dalej, czujemy, że mamy kontakt z tą drużyną. To nie jest tak, że jesteśmy gdzieś osobno, mijamy tych zawodników, mamy świadomość, z jakim logiem na klatce gramy, więc... Myślę, że w Lechii jest nam dobrze. Jak wcześniej byłyśmy w Stowarzyszeniu Biało-Zielonych, to...
1: Czyli barw nie zmieniłyście.
2: No teoretycznie nie, natomiast trochę się przybranżowiliśmy. Wcześniej jak byłyśmy stowarzyszeniem, no to jednak czegoś brakowało gdzieś. Zawsze trzeba było kulać szczególnie środki finansowe. Teraz jednak zaplecze mamy jakieś tam zapewnione, mamy stroje, mamy gdzie trenować, więc to jest bardzo ważne, bo to daje nam taki komfort psychiczny, że nie musimy się o coś dodatkowo martwić, możemy po prostu robić swoje.
1: A jak wygląda taka współpraca z pierwszym zespołem, czy może ze sztabem? Też macie jakiś kontakt? Jak to u was wygląda?

0: Dobre pytanie, bo akurat gdyby się nie zaczęła pandemia rok temu, to naprawdę były już takie plany, żeby nawet zrobić wspólny trening, nie jeden, żeby gdzieś tam się zbliżać ze sobą. To też wiadomo, jest motywacja dla dziewczyn. A poza tym, no bądź co bądź, jesteśmy drużyną, najstarszą drużyną kobiecą, czyli też w sumie pierwszą drużyną w Lechii, tak jak pierwsza drużyna męska. No i gdzieś były takie zamysły, nawet żeśmy już byli blisko tego, żeby dokładnie ustalić datę tego spotkania mojego z trenerem i zawodniczek z zawodnikami. Mieliśmy mieć taki wspólny trening i to nie miało być jednorazowo. No i w związku z tym, że no stało się jak się stało, przyszła ta nieszczęsna pandemia, no to wiadomo jak dzisiaj. I do dzisiaj w zasadzie tak trwa, no bo piłkarze muszą być pod pewną izolacją. Nie
1: Tak,
0: możemy pójść
1: taka
0: razem
1: bańka
0: na
1: jakby.
0: trening dokładnie i gdzieś to, mam nadzieję, że to wisi w powietrzu po prostu i to kiedyś się ziści, bo myślę, że to fajny taki byłby, nie wiem czy trend częstego powtarzania, no ale na pewno ta jakaś bliskość byłaby wskazana, bo to jest na pewno fajna motywacja dla dziewczyn.
2: No,
0: A
2: my
0: widać.
2: też byśmy mogły obserwować tych piłkarzy bliżej i widzieć, jak grają, jak się rozwijają, jaką mają komunikację. To by nam dużo dało, bo taką profesjonalną piłkę oglądamy głównie w telewizji, jednak zobaczyć to zupełnie z bliska, duże doświadczenie dla nas.
1: No a na treningi też nie każdy może wejść i to jest to, że można podpatrzyć jakichś tam idoli. Na treningu to już
2: Dokładnie,
1: zupełnie
2: plus
1: inna
2: no my się
1: zabawa.
2: mijamy, więc jak my mamy trening,
1: Tak.
2: pierwsza drużyna praktycznie nigdy nie trenuje, oni mają treningi wtedy, kiedy my jesteśmy w szkole albo w pracy,
1: No tak,
2: więc no mam
1: zawodowcy.
2: nadzieję tak samo jak trener, że kiedyś dojdzie faktycznie do jakiegoś wspólnego treningu.
1: A kiedyś w internecie widziałem taką informację, że współpracowaliście czy współpracujecie z psycholog sportu Natalią Brezą. Też jest, która jest z pierwszej, no chyba jest od Akademii teraz tak naprawdę, tak? Jako psycholog.
0: Znaczy tak, Natalia zajmuje się akademią, czy coś dodatkowo robi jeszcze w pierwszej drużynie, nie wiem.
1: W pierwszej drużynie jest Paweł Habra,
0: Paweł
1: tylko
0: Habra,
1: trenerem,
0: tak,
1: tak,
0: dokładnie.
1: mentalnym.
0: Natomiast Natalia no, bardzo zaangażowana jest. Tu naprawdę wielkie ukłony w jej stronę, bo jakby czyta w naszych myślach. Czasami jak ja chcę gdzieś do niej zadzwonić i coś powiedzieć, to ona już do mnie pisze, Robert, a czy przypadkiem i się wstrzeliwuje w to. Ja też widzę u dziewczyn, że one tego potrzebują, że są zadowolone. Naprawdę, to są może drobne rzeczy, ale dzisiaj w dzisiejszym sporcie te cztery fundamenty, o których wszyscy mówią, jedną z nich jest między innymi właśnie ten cały mental, czyli praca nad tym jest niezbędna i super mieć w klubie taką osobę jak Natalię. Nie wiem, niech Litka powie, bo pewnie mają częściej kontakt i mogą więcej powiedzieć, jak już wyglądają same warsztaty, bo ja na niektórych jestem, no ale one są częściej
1: Tak.
0: i myślę, że Litka by
2: No,
0: lepiej.
2: my czujemy tutaj wsparcie od Natalii, bo nawet już nie chodzi o te warsztaty, gdzie cała drużyna nad czymś pracuje, ale też chodzi o takie indywidualne sprawy. Każda z nas wie, że w momencie, gdy jest kontuzja, gdy dzieje się coś w jej życiu prywatnym, gdy czegoś jest po prostu za dużo i to nam przeszkadza po prostu nam w treningu, zawsze możemy się do niej zwrócić. Rozłoży z nami to na czynniki pierwsze, pomoże nam sobie to poukładać w głowie, więc każda z nas czuje się bezpieczna w tej sferze i wie, że może liczyć na pomoc. Tego nam wcześniej brakowało. Myślę, że też kobiety troszeczkę się różnią w tym temacie od mężczyzn i że my jednak tego wsparcia mentalnego potrzebujemy trochę więcej w takim przygotowaniu sportowym na co dzień.
1: No to świetna sprawa, że macie możliwość współpracy właśnie z takim trenerem mentalnym czy psychologiem sportu. Natalia nie należy jednak do sztabu drużyny tak naprawdę. A czy ktoś jest jeszcze dodatkowo w sztabie szkoleniowym poza tobą, Robert?
0: Tak, to oczywiście no, ze mną jakby nieodłączną osobą jest Marcin Kośnik. To jest jakby mój drugi trener i trener bramkarek. Dorywczo, że tak powiem, ale bardzo mocno pomaga nam Piotrek Kotlarczyk, jeżeli chodzi o siłownię. No i tutaj też duże podziękowania dla fizjoterapeuty Łukasza Szprengela, który zawsze jest wtedy, kiedy potrzeba, a tak jak mówiłem, no niestety często potrzeba, więc udaje nam się w wielu przypadkach po prostu załatwić temat, opierając się o jego u wizyty u niego, dopiero takie najgorsze już w rehasporcie. No ale mówię, gdyby nie Łukasz, pewnie z drobnymi rzeczami byśmy gdzieś tam się borykali, a on jednak nam stawia dziewczyny do pionu.
2: To też jest ważne, że tak naprawdę mamy go z dnia na dzień. Gdy potrzebujemy, gdy jest jakaś kontuzja, to jak trener tylko zadzwoni, to możemy skorzystać z jego pomocy praktycznie następnego dnia, więc reakcja jest natychmiastowa, więc dzięki temu wracamy jak najszybciej na to boisko, bo mamy już jakąś wstępną diagnozę, możemy nad czymś pracować.
1: To myślę, że w porównaniu do drużyn na poziomie amatorskim, to macie bardzo dużo takich możliwości dodatkowej pomocy z zewnątrz, przez to, że jesteście częścią po prostu Lechii Gdańsk.
0: No i tu jest właśnie całe clue, bo gdyby ktoś nawet nas zapytał, nie wiem, jak nam się gra w Lechii, czy w Biało-Zielonych. My żeśmy w Biało-Zielonych byli w drugiej lidze, dwa sezony. Tutaj jesteśmy w trzeciej. I ktoś z zewnątrz mógłby powiedzieć, no ale to słuchajcie, to tutaj gracie w trzeciej, tam byliście w drugiej. To, że gramy z herbem Lechii na piersi, to jest oczywiście dla nas wielka duma, wyróżnienie i to jest jakby, tego się nie da zmierzyć i to jest jakby nieobliczalne. Natomiast tak patrząc już bardzo praktycznie, przyziemnie, to właśnie to, że mamy pomoc z tytułu właśnie czy trenera motorycznego, czy fizjoterapeuty, że mamy gdzie trenować, że mamy sprzęt, że mamy jak dojechać. Tak naprawdę mamy wszystko, żebyśmy mogli się rozwijać. W Biało-Zielonych wszyscy, którzy współpracowali z Biało-Zielonymi, czy to pani prezes, czy kierownik, czy ktokolwiek, wszyscy robili to charytatywnie, czy my wszyscy. I zawsze wszystko gdzieś tam rozbijało się o kwestie finansowe, żeby nie żeby na tym coś zarobić, tylko żeby w ogóle móc wyjść na boisko, potrenować, żeby móc pojechać na mecz, żeby mieć sprzęt, żeby zagrać. Więc my żeśmy zupełnie mieli inne problemy, tak? Natomiast te problemy dzisiaj nam zupełnie zeszły z głowy i my jako sztab możemy się skupić tak naprawdę na tym, na czym powinniśmy, czyli na tym, żeby jak najlepiej tą drużynę prowadzić, żeby z niej jak najwięcej było pożytku w przyszłości. No i zawodniczki też widzą, bo to też widać nawet po samym zaangażowaniu na treningu. No tego się nie da jakby oszukać, tak? Patrzy się na zespół, który tak naprawdę docenia to, że co ma i to zaangażowanie zawsze będzie większe. Tak? Dlatego mówię, Lechia jedno, że jest to Lechia, bo Lechia, no, Lechia jest to jeden z najlepszych klubów, w jakich tak naprawdę mogliśmy się znaleźć, a w Trójmieście na pewno najlepszym. Natomiast te warunki, to jest nie do przecenienia. Tak? Znaczy, że mamy po prostu wszystko, co potrzebujemy do szczęścia, tak powiem.
1: Tak, wspominałeś już coś tam o finansach, zarobkach, ale to poruszymy po przerwie. Jeszcze teraz przed przerwą chciałem poruszyć temat takiego transferowania zawodniczek. Jak bardzo zmieniła się kadra podczas od czasu, jak dołączyliście do Lechii? No i czy te transfery to są transfery gotówkowe? Czy to wszystko jest bezgotówkowo? Czy jak to wygląda w piłce kobiecej na takim poziomie?
0: W ogóle fajnie się wstrzeliłeś, bo dosłownie parę dni temu przeglądałem sobie jakieś stare mecze z Biało-Zielonych z 2017 roku czy 18, nie pamiętam. I tak zacząłem liczyć zawodniczki, jakie są dzisiaj. I naliczyłem 4. A tak jak powiedziałem, no mamy tą kadrę 25 osób.
1: Tak, dużo to się bardzo zmieniło.
0: Bardzo dużo się zmieniło. Oczywiście gdzieś te zawodniczki po drodze też do Biało-Zielonych dochodziły, ale ten taki ostatni mecz, który gdzieś udało mi się znaleźć, to były 4 zawodniczki w porównaniu do 25, które mam dzisiaj. Więc to też pokazuje, jak na przestrzeni 3 lat, a 2 lat ostatnich już szczególnie, jak to się wszystko zmienia.
1: Na pewno. To może wymieńmy jeszcze tą legendarną czwórkę. No, pewnie
0: na pewno,
1: Litka.
0: Na pewno kapitana. Karolina Rzepka, na pewno Weronika Sturmowska. Teraz żeś mnie zaskoczył, musiałbym sobie przypomnieć.
1: A Litka w którym roku
0: Litki wtedy nie było. Litki wtedy jeszcze nie było akurat na tym meczu.
2: W pierwszym roku.
0: No właśnie. Wtedy w tym meczu jeszcze Litka nie grała. Nie pamiętam. Wiem, że to były 4 i to akurat. A, Michalina Marcinkowska na pewno. No i musiałbym tą 4, ale w trakcie programu może sobie przypomnę.
1: Będzie pokrzywdzona.
0: Tak, żeby nie była pokrzywdzona. Natomiast no na pewno Lechia przyciąga. Wiadomo, tak? No jest nam łatwiej pozyskiwać zawodniczki do Lechii niż do Biało-Zielonych. No i na tą chwilę. To znaczy, to jest tak, że jakieś tam żeśmy kontrakty, źle to powiedziałem, za niektóre zawodniczki musieliśmy zapłacić jako klub, a część przyszło za darmo. W zależności jakie były jakie były możliwości, jakie były wymogi proceduralne.
1: To z jakich lig przyszły te gotówkowe jakby transfery? To jest gdzieś z drugiej ligi?
0: Pierwsza
1: już,
0: liga.
1: Pierwsza liga nawet.
0: Na pewno. Krysia Lewna przyszła jeszcze wtedy z pierwszej ligi za PLG.
2: Polonia Poznań. Julia.
0: No mamy w zasadzie kilka zawodniczek takich, a akurat może niekoniecznie chciałbym o tym mówić.
1: No dobrze. No to zapraszamy na krótką przerwę muzyczną. Trener sobie przypomni to brakujące ogniwo. I posłuchajcie dwóch piosenek, które nasi goście przygotowali dla was, aby umilić wam chwilę.

0: radiosar.pl.
1: Dobry wieczór po przerwie. Moimi gośćmi dzisiaj są Lidka Zakrzewska i Robert Bandrowski. Mam nadzieję, że przerwa muzyczna trochę rozgrzała naszych słuchaczy przed wieczorną dawką kolejnych informacji z kobiecej drużyny Lechii Gdańsk. Czy gra lub praca w Lechii to wasze jedyne zajęcie życiowe? Mówiłem, że teraz zejdziemy trochę na rzeczy prywatne. Czy tylko tym się zajmujecie? Mówiliście, że to jest jednak drużyna amatorska, czy jednak gdzieś jeszcze zarabiacie i czy się uczycie?
2: To może ja zacznę. Na co dzień pracuję, normalnie przez cały tydzień na pełen etat i wieczorami gram w piłkę oraz w weekendy. Weekendy też mam szkołę, studia zaoczne, studiuję kryminologię na Uniwersytecie Gdańskim.
1: Czyli jakby były jakieś problemy kryminalne w Lechii, to będzie pierwsza osoba do rozwiązywania, kapitan drużyny żeńskiej.
2: Nie wiem, czy da się to połączyć.
1: A Robert, ty czym się zajmujesz poza Lechią, czy to jest twój jedyny źródło dochodu?
3: Nie, ja od rana do mniej więcej 16, 17 sobie pracuję gdzieś indziej. A tak naprawdę od 17 do wieczora, czasami bardzo późnego wieczora, no, poświęcam już swój czas zespołowi i tak mój dzień wygląda w zasadzie. Czyli i praca, i praca.
1: Czyli nie jest lekko tak naprawdę, jeśli tak naprawdę na dwa etaty musicie pracować i, znaczy no musicie, chcecie pracować tak naprawdę, bo to jest też wasza pasja, tak mi się wydaje przynajmniej.
3: No więc właśnie, jeżeli się robi to, co się lubi, wiadomo, że pewnie obydwoje byśmy chcieli móc robić tylko to drugie.
2: Zdecydowanie.
3: Natomiast no Tak się nie da, przynajmniej jeszcze na razie się tak nie da. Znaczy, bo tak, bo po południu mamy treningi, tak jak Lidka mówiła, codziennie, więc sam trening teoretycznie półtorej godziny plus dojazd, powrót. Natomiast wiadomo, no ja muszę przygotować treningi, muszę je czasami skorygować ze względu na jakąś na przykład zmieniającą się liczbę osób, gdyż gdzieś tam moje treningi są bardzo często robione pod ilość osób i to czasami bardzo, bardzo, bardzo tak się dynamicznie zmienia, więc gdzieś tam biegam z tymi kartkami, zmieniam programy, nie programy. Naprawdę no, żyję tą drużyną też przed i po treningu, ale tak jak powiedziałeś, no, jeżeli to jest pasja, nie tylko praca, a u mnie chyba to jest właśnie najpierw pasja, a potem praca, To robi się to tak naprawdę z przyjemnością, z uśmiechem. Zresztą dziewczyny to samo, no, gdyby to nie była ich pasja, to dawno już by tego wszystkiego nie było. Dziewczyny nie zarabiają, jest to drużyna amatorska. Wszystko przed nami, mam nadzieję, natomiast no, na tą chwilę wygląda to tak i naprawdę szapoba dla nich, że im się chce. Często bardzo zmęczone po pracy, w studiach przychodzą na trening. No i jeszcze słuchają trenera, który każe to bądź tamto.
1: A trener ma donośny głos akurat. No, często na meczach jest słychać.
3: Tak, no, trzeba gdzieś ten balans znaleźć między tym, żeby coś zrobić naprawdę na treningu. No to trzeba czasami być, nazwijmy to, może mniej tolerancyjny i cichy, no ale też mam gdzieś z tyłu głowy, że dziewczyny są trochę już o tej godzinie rozkojarzone, zmęczone.
2: Skupienie nam ucieka, jednak od rana do wieczora mam jakieś swoje zajęcia i przychodzimy wtedy na trening, jest już ciemno, już jesteśmy zmęczone. No czasami jest tak, że trudno jest nam wejść w ten trening, musimy się bardzo skupić.
1: Tak, a mówiłeś, Robert, jeszcze, że frekwencja się zmienia, no jak to w amatorskiej drużynie nie zawsze wszyscy mają też możliwość, żeby na wszystkie treningi chodzić. A czy można jeszcze dołączyć do drużyny Lechii, czy to już jest wszystko zamknięte i dopiero w następnym sezonie?
3: Jasne, oczywiście, że tak. Ja zapraszam wszystkie chętne osoby, które uważają, że umieją grać w piłkę, bo jak już ktoś przyjdzie na trening, to już zweryfikujemy. Natomiast oczywiście zapraszamy, jeżeli ktoś chciałby spróbować sił w naszej drużynie, to jak najbardziej. Teraz podejrzewam, że w trakcie tej rundy, no to już pewnie będzie trudno, no ale jak ona się skończy, to jest taki właśnie zawsze moment, kiedy kończą się deklaracje i podpisuje się nowe. Zawsze przed podpisaniem można się zastanowić, czy przypadkiem Lechia to nie byłby lepszy wybór.
2: Też pomiędzy rundami zazwyczaj mamy jakieś nabory, więc też wtedy można obserwować nas na Instagramie czy na Facebooku i po prostu przyjść na takie nabory, pokazać, co się potrafi.
1: Czy mogą dołączyć dziewczyny w każdym wieku? Czy na przykład over 30 lat to już nikt nie może dołączyć? Na przykład poniżej 12 lat nie
3: ta
1: można?
3: Ta góra, że... no właśnie, bo jeżeli chodzi o ten jakby wiek maksymalny, no to jakby... No nie wiem, nie zastanawiałem się nigdy nad tym, ale no chyba nie, no. Natomiast...
1: Kobietów jak się nie pyta, a jaka jest najstarsza zawodniczka?
3: 27, 8.
1: Okej, okay, to kontynuuj teraz jeszcze z tym.
3: Natomiast no my jesteśmy jedyną drużyną w Lechii i nie mamy drużyny juniorskiej. Mieliśmy, na tą chwilę nie mamy, więc żeby u nas można było... żeby to miało jakby sens też dla takiej zawodniczki, żeby gdzieś tam w perspektywie krótkiego czasu mogła też wejść do ligi i grać, no to na tą chwilę to jest rocznik 2-6, tak najmłodszy, tak, 2-6, 2-5. Zresztą z drużyny juniorek, bo część zawodniczek właśnie z rocznika 2-6 żeśmy wypożyczyli do APLG. Na razie wypożyczyli do końca czerwca, no bo zobaczymy, co będzie po czerwcu. Kto wie, czy nie okaże się na przykład, że będziemy, znaczy klub nie będzie chciał na przykład znowu budować młodsze roczniki, drużynę juniorską. Natomiast no, na tą chwilę żeśmy je wypożyczyli przede wszystkim, żeby mogły grać, bo to jest ważne. No mówię, trening treningiem, ale to trzeba starać się grać. Tam miały to zapewnione, a zostawiliśmy sobie do pracy już z drużyną seniorską Zosię Pierzchlińską, która jest bramkarką, pracuje już z Marcinem, jest też w treningu jakby całej drużyny, czyli oprócz treningów bramkarskich też wchodzi w trening z całą drużyną. Widać, że to już pewnie Litka, ty możesz powiedzieć, bo jak tam wygląda szatnia, ale wygląda to, że się tak jak może wbrew początkowym obawom, że gdzieś może być taka, no bo jest różnica, tak? 28 lat, a 14-15. Natomiast ja zawsze mówię, że moim zdaniem mamy drużynę naprawdę bardzo, bardzo taką roztropną, lubiącą się, tak przynajmniej ja to widzę z boku i tak mi się wydaje, że jest. I ona się bardzo fajnie zaaklimatyzowała. No i pracuje, porządnie pracuje i będą z niej ludzie.
2: Tutaj też w adaptacji takiej do drużyny na pewno pomogły jej inne bramkarki, z którymi na co dzień trenuję razem z naszym trenerem Marcinem, więc dziewczyny się nią tak trochę zajęły i wtedy było jej dużo łatwiej złapać kontakt z resztą drużyny, z którą tak często nie trenuję.
1: To jak już jesteśmy przy kadrze, to może trener albo pani kapitan chciałaby wyróżnić kogoś, kto jest największą gwiazdą w drużynie, czy może ma jakieś osiągnięcia poza drużyną Lechii, nie wiem.
3: Nie ma gwiazd w drużynie. Wszyscy przegrywamy, wszyscy wygrywamy. Każda z dziewczyn, jak my wszyscy mamy lepsze, słabsze dni. Wydaje mi się, że ta drużyna jest w miarę równa. To znaczy wiadomo, że są osoby, które są lepsze, są troszeczkę słabsze. Natomiast dzisiaj mogę tak z czystym sumieniem powiedzieć, że wydaje mi się, że doczekałem się takiego momentu, w którym mam zespół, który jest naprawdę w miarę równy, że osoba, która wchodzi z ławki rezerwowych, wcale nie jest tak w 100% osobą gorszą, w cudzysłowie oczywiście, wiadomo o co chodzi. Chodzi o potencjał piłkarski, tylko może grać 11, ja to zawsze mówię, 11 osób może grać, no nie zmienimy przepisów, nawet jak będę miał na idealnie równym poziomie 18 czy 20 osób, to i tak muszę wybrać tą jedenastkę. I ona może w jednym tygodniu być taka, w drugim tygodniu być taka. No nie ma co się oszukiwać. Jest parę osób, które są jakimś trzonem drużyny i gdzieś tam na nich też opieramy budowanie jakby całości. Natomiast mówiąc w takim dużym uproszczeniu, wreszcie ta ławka rezerwowych jest taka, że jak ktoś nie może, a wskoczy w jej miejsce, to nie ma takiej dużej dysproporcji. Więc ja nie chciałbym, ja mógłbym bardziej podziękować, tutaj jest Litka, jest kapitanem, jest jeszcze Monika Formela i Michalina Marcinkowska, które są w takiej jakby trójce kapitańskiej. Są dziewczyny, które no, pomagają mi też, bo tak naprawdę mi samemu z trenerem Marcinem byłoby ciężko. to wszystko jakby zespolić, no bo też, no mówię, no dziewczyny mają też swoje jakieś, nie wiem, sugestie, jakieś pomysły, no i potrzebny jest też ten feedback od nich. I wydaje mi się, że to jest taka fajna trójka, która sobie z tym radzi. No więc jeżeli miałbym mówić o gwiazdach, no to gwiazd nie ma, ale są osoby, które mi naprawdę nam pomagają. No i na pewno jest parę osób, których też warto by było wyróżnić za frekwencję, bo są praktycznie, można powiedzieć, może troszeczkę zaokrąglając, w 100% na treningach. I to jest naprawdę budujące, bo to ja wiem, ile to wymaga poświęcenia, żeby na tych wszystkich treningach być.
1: Bo wszyscy są amatorami, wszyscy robią coś poza tym tak naprawdę, więc to na pewno jest niełatwe, żeby tak się zgrać, żeby na wszystkie możliwe, czy tam nawet opuszczając dwa treningi, nie wiem, przez sezon, przez rundę, no to ja jestem też pełny podziwu dla takich osób. Chciałem jeszcze spytać, jak wyglądają wasze sukcesy w barwach Lechii? Czy już jakieś sukcesy, którymi chcecie się pochwalić, osiągnęliście, czy na razie jeszcze to wszystko wygląda tak, że jeszcze to wszystko przed wami? Pomoże Litka, pani kapitan.
2: Okej. Pierwsza rzecz, która przyszła mi na myśl, to jest Puchar Polski. Gdzieś tutaj na szczeblu wojewódzkim udało nam się dostać do finału i zagrałyśmy w tym finale. Tam niestety przegrałyśmy 2-1 i to w końcówce. Natomiast no, myślę, że warto o tym wspomnieć, bo to było też takie wydarzenie, które nas mocno sportowo podbudowało w lidze.
1: Tak, a jeszcze przed przejściem do Lechii był też jakiś turniej, z tego co pamiętam, w Niemczech. I czy tam osiągnęliście jakiś większy sukces, czy to był po prostu wyjazd do Niemiec?
3: To był jeszcze jako biało-zielone, tak, tam pierwsze miejsce w tym turnieju było.
2: Natomiast my to raczej traktowałyśmy jako zabawę troszkę i taką odskocznię od codziennych treningów.
3: Natomiast takie fajne wejście jakby w ten kolejny etap naszego piłkarskiego żywota, czyli do Lechii, akurat weszliśmy jako wygrani w tamtym turnieju. No ale to też warto wspomnieć, gdzieś tam pod koniec istnienia Biało-Zielonych, no kończyliśmy to jako druga liga, więc też no byliśmy, musieliśmy najpierw awansować z tej trzeciej do drugiej, więc to też jest jakiś, można powiedzieć, no sukces zespołu. W pierwszym sezonie w Lechii, no to zdobyliśmy mistrza trzeciej ligi, no to bądź co bądź, no też jest to jakiś sukces, no bo nikt nam tego nie dał, musieliśmy sobie to na boiskach wyszarpać.
1: Wtedy to nie dało awansu, ale jak wspominaliśmy, to była ta reorganizacja, więc tak naprawdę awansowaliście o jeden poziom, ale,
3: tak, suma
1: ale zostaliście w tej trzeciej lidze.
3: Znaczy
1: tak,
3: ja bym to mimo wszystko traktował jako awans, bo porównując poziom tamtej trzeciej ligi, a tej trzeciej ligi, no to jest różnica. Na pewno ta trzecia liga, to też można ją podzielić tak moim zdaniem na takie, no nie wiem, na pół, może na troszeczkę za pół, czyli jest taka lepsza część i drużyn i słabsza. No ale jak się już jedzie do tej połówki, to tam naprawdę mecze są bardzo wyrównane i stoją na takim poziomie, myślę, który już da się obejrzeć. No a w tej trzeciej lidze to mieliśmy może jednego, dwóch przeciwników tej regionalnej wcześniej, z którym coś tam się działo, a tak to się jechało, po kilkanaście zero wygrywało i to, że tak powiem, no fajnie, można było sobie bramek nastrzelać, przetrenować parę rzeczy. No ale wiadomo, no, czym lepszy poziom, tym my się też uczymy, doskonalimy. No i czujemy, że to wszystko ma sens. Więc dla nas to był mimo wszystko awans.
1: A jak teraz wygląda wasza sytuacja w lidze? Na którym jesteście miejscu i jakie są perspektywy na dalszy czas trwania sezonu, jeśli będzie?
3: No jesteśmy na piątym miejscu, niestety. Żeśmy słabo zaczęli tamtą rundę z różnych przyczyn, troszkę kadrowych, no różnych przyczyn. Natomiast potem już było, z każdym meczem było coraz lepiej. Skończyliśmy na piątym miejscu. No i cóż, no jeżeli no tego się bardzo boimy tak naprawdę, że tej rundy rewanżowej nie będzie i z piątego miejsca, no to pewnie awansować się nie uda. Liczyliśmy jeszcze na to, że w tej rundzie rewanżowej, znaczy cały czas liczymy, no bo jak to się mówi, nadzieja umiera ostatnia i liczymy, że ta runda wiosenna jednak się odbędzie po jakichś tam perypetiach, ale się odbędzie. No i cały czas wierzymy w awans. cały czas wierzymy, że naszą grą będziemy w stanie się piąć do góry i awansować. Nawet jeśli byśmy nie zajęli pierwszego miejsca, to znając realia piłki kobiecej, często wygląda to tak, że ktoś nie chce awansować, kto powinien, bo był pierwszy na przykład z innego województwa, albo na przykład ktoś, kto powinien być w drugiej lidze, już nie chce być w tej drugiej lidze. No to bardzo często są problemy finansowe. No i potem można wskoczyć z drugiego, z trzeciego. Szczerze mówiąc, ciężko będzie wskoczyć z piątego. Więc cały czas robimy swoje, trenujemy, gdzieś tam głowę mamy nastawioną na to, że jak nas w nocy obudzą i powiedzą, słuchajcie, za dwa dni gracie, to my po prostu się spakujemy i będziemy grać.
1: No tak, no, trzeba być przygotowanym, bo teraz są takie czasy, że nic nie można planować. No ale na pewno drużyna ma też jakieś marzenia. Do jakiego etapu chciałybyście dojść za czasów waszej kariery, Litka, powiedz?
2: Na pewno póki co myślimy o tym, co jest teraz, więc to top 3 jest naszym celem. Wierzymy jeszcze w proces, wierzymy w to, że jakimś cudem może się awansować, więc cel jest prosty, wygrać wszystkie mecze w tej rundzie, oby udało się ją rozegrać. A w przyszłości no, chciałybyśmy awansować po kolei, piąć się do góry. Wiadomo, że najwyżej jak się da, czyli do ekstra. Myślę, że to też takie spełnienie dla trenerów byłoby, gdyby inne kluby zaczęły się nami interesować, bo to znaczyłoby, że naprawdę się rozwijamy, że inni widzą nasz progres i chcą po prostu nasze zawodniczki, ale to już bardziej indywidualne są cele. Natomiast my jako drużyna na pewno chciałybyśmy zagrać w najwyższej klasie rozrywkowej.
1: A jak to wygląda z transferami z klubu? Czy były jakieś takie transfery do góry już, czy jeszcze na razie takich sytuacji nie było?
3: Nie wiem, teraz na tą chwilę nie przypominam sobie.
2: Też sobie nie przypominam.
3: Ale za to przypomniałem sobie, kto tam biegał po boisku.
1: No właśnie.
3: Tak, to była Julka Damps, ona broniła wtedy w bramce, teraz jest akurat po takiej operacji, więc jakby nie jest aktywnie w treningu, no ale jest częścią naszego zespołu. Więc jeżeli o kimś zapomniałem, dziewczyny, to bardzo przepraszam. Chyba już sobie nikogo więcej nie przypomnę.
1: No a chciałbym jeszcze się spytać, jak to z tą pandemią jest? Co wy o tym sądzicie, że amatorzy nie mogą grać, a zawodowcy mogą i juniorzy? Czyli tak naprawdę no, tutaj w ogóle jest taki paradoks w Akademii Lechii, że rezerwy nie grają, a U18 gra. Tak naprawdę rezerwy bazują na chłopakach, którzy grają w U18 lub są rok starsi. I teraz jak to wszystko funkcjonuje i czy to w ogóle ma sens?
3: Znaczy właśnie... Trochę odpowiedziałeś już na to pytanie, czy to ma sens. No chciałbym posłuchać tego, kto mi wytłumaczy, jaki to ma sens. Bo ja mam takie wrażenie, że ktoś, kto wydaje te obostrzenia, nie do końca chyba rozumie tak naprawdę, co to jest piłka amatorska. Bo piłka amatorska może się wielu osobom kojarzyć z tym, że chłopacy czy dziewczyny gdzieś tam z bloków na osiedlu raz w tygodniu wynajmują sobie boisko i idą sobie pograć. No, dla zdrowia idą sobie pograć. To może być dla wielu jakby wyznacznik piłki amatorskiej. Natomiast piłka amatorska tak naprawdę to jest większość drużyn w klubach. Łącznie oczywiście mówię z piłką młodzieżową. I pytanie, dlaczego drużyna na przykład trzeciej ligi kobiet, czwartej ligi męskiej nie może grać meczów, a dzieci, juniorzy, celiotka, już nie mówię o piłce zawodowej, no bo załóżmy, że w piłce zawodowej są, nie wiem, regularne testy na koronawirusa, w tych niższych ligach no pewnie nie będzie. Natomiast nie widzę jakby właśnie związku, no to co powiedziałeś, no zawodnik z U18 może grać w celiotce, a nie może grać w czwartej lidze. Czyli co, tu się zarazi, tam się nie zarazi, tu pójdzie do szatni, to już jest inaczej. No,
1: do tej samej szatni tak
3: do tej samej szatni.
1: Więc, na tych samych boiskach się dzieje.
3: Więc tak naprawdę powiedzenie zamykamy piłkę amatorską, czy w ogóle sport amatorski, może tak, no to jest zrobienie niesamowitej krzywdy, bo albo wszystkich poza piłką zawodową, albo wszystkich zablokować, albo wszystkich puścić. Oczywiście jestem za tym drugim. Ja pamiętam w tamtym roku, jak też żeśmy przebrnęli przez tą rundę jesienną, cały czas martwiąc się, czy gdzieś nas już nie zamkną, czy jeszcze zagramy za tydzień, tak z tygodnia na tydzień człowiek się martwił. Tam też były bardzo wysokie, nawet większe niż teraz zachorowania i to pokazało, bo przecież wiemy, mamy kontakt z innymi zespołami. Ja mam kontakt z trenerami z innych drużyn w tej trzeciej lidze. I tak sobie rozmawiamy, to bardzo często było tak, że albo nikt, albo dosłownie jedna zawodniczka gdzieś była na kwarantannie. Ta zachorowalność gdzieś, nie wiem, na boisku, no naprawdę jest minimalna. Można wprowadzić przepisy, procedury, nie wiem, no okej, nie wchodźmy do jednej szatni przez cały dzień, znaczy każda drużyna jedna po drugiej, ale gdyby nam pozwolono grać, i byłoby to jak w jakichś obostrzeniach, na przykład przebieracie się w autokarze, wychodzicie prosto z autokaru, prosto z boiska do autokaru. Okej, to my decydujemy, czy my w to wchodzimy, czy nie wchodzimy, czy chcemy tak, czy życzymy sobie szatnie. No, myślę, że każdy, i to jestem praktycznie pewny tego, że jakby zapytać każdego z trenerów wszystkich drużyn, to każdy by wolał powiedzieć, czy każdy by powiedział, wolę grać, przebrać się w autokarze, czy jak ktoś ma blisko, nie wiem, przyjeżdża już nawet przebrany, bo szczególnie te dzieci tak przecież przyjeżdżają często już przebrane, to da się organizacyjnie załatwić. Ale nie można nam blokować możliwości grania, bo to jest dla nas naprawdę duża krzywda. Ja oczywiście, żebym nie został źle zrozumiany, ja nie bagatelizuję tej pandemii, tylko jeżeli się wprowadza jakieś obostrzenia, to niech one chociaż mają jakiś sens. No bo dzisiaj Litka i reszta zawodniczek zastanawia się, no czemu my nie gramy, a nasz rówieśnik na przykład tam w celiotce gra. Czy dziewczyna nawet, bo przecież celiotka piłce kobiecej też są dziewczyny U15, U17 i one grają. No i dlaczego? Dlaczego ta ciężka praca wykonana przez ten okres przygotowawczy ma teraz pójść gdzieś w zapomnienie, tak? No bo wiadomo, że jeżeli to wszystko zamkną i mamy zacząć od sierpnia, no to my nie jesteśmy w stanie na tej intensywności, nie wiem, na tym poziomie zaangażowania nawet mentalnego, tak? Gdzieś ciągnąć do sierpnia. Więc my musimy to wtedy wystudzić, zacząć się zastanawiać, jak to przetrwać i zacząć znowu okres przygotowawczy gdzieś w którymś miesiącu. To nie są takie proste rzeczy, to są nawet, bym powiedział, bardzo trudne rzeczy, a szczególnie właśnie w piłce amatorskiej, bo to, co żeśmy sobie powiedzieli wcześniej, ci zawodnicy, te zawodniczki przecież nie dostają pieniędzy, przychodzą tam dla przyjemności. Największą przyjemnością jest zagranie meczu. Jeżeli zabierzemy im to wszystko, to jaka jest motywacja, żeby one znowu czekały do następnej rundy i się poświęcały, przychodziły. Ja chcę coś wymagać od nich, ale muszę, że tak powiem, no mierzyć siły na zamiary, tak? I to wielu trenerów, z którymi rozmawiam, a naprawdę jestem w kontakcie z wieloma trenerami tego typu drużyn, które są w tej samej sytuacji, wszyscy powtarzają dokładnie to samo. Wszyscy czują, że to może trochę zabić, albo przynajmniej troszeczkę zabija ten cały sport.
1: Więc... Tak, dla mnie największym takim paradoksem jest to, że to wszystko jest wprowadzane po okresie przygotowawczym, że można było się do tego przygotować. Przecież wiemy od marca zeszłego roku, że już jest pandemia, że jest zagrożenie epidemiczne, że wszyscy tak naprawdę możemy gdzieś tam zachorować. Wirus istnieje w społeczeństwie, no a pozwolimy ludziom trenować, przygotowywać się, bardzo dużą pracę włożyć w to, żeby się przygotować i naraz z dnia na dzień powiemy, że dobra, stop. Możecie już kończyć.
2: No to jest tak naprawdę nieuczciwe i frustrujące, bo jednak ten okres przygotowawczy zaczęłyśmy na początku stycznia, jak tylko skończyły się tamte obostrzenia i jesteśmy cały czas w treningu, cały czas walczymy, a jakaś osoba u góry, która nie do końca wie, jak to wygląda z naszej strony, ile my musimy poświęcić, ile to jest wyrzeczeń, podjęła sobie decyzję, że my kobiety na naszym poziomie nie będziemy grały.
1: No tak, to też do tych amatorów mężczyzn też można to odnieść, bo też tutaj u nas był gościem na przykład piłkarz Jaguara Gdańsk i oni mają podobną sytuację, co prawda też różnie drużyny działają, bo też niektóre są takie, które próbują to jakoś tam obejść i tak dalej, jakoś starają się być półprofesjonalistami na przykład, jakieś podpisują drobne kontrakty, żeby to wszystko mogło w ogóle funkcjonować, no ale to jest wszystko przecież tak absurdalne, że trudno to jest nawet
3: tak,
1: opisywać.
3: No i właśnie tu jest pytanie, czy iść w kierunku tego absurdu i zrobić na przykład tak, jak pewien związek sportowy, który wszystkich powołał do kadry?
1: No właśnie,
3: no, to jest kilka. To ja podpowiadam związków, w takim razie też panu prezesowi Bońkowi, proszę powołać wszystkich do kadry. Tak. I wtedy będziemy mogli normalnie grać. Tak jak no sam widzisz, tak, że to jakby no, są na to sposoby, tylko no, to po co zaczarowywać rzeczywistość? Wystarczy wprowadzić przepis, który będzie logiczny. Logiczny. Zamykamy, to zamykamy. Albo otwieramy, to otwórzmy wszystkim.
1: Zejdźmy do przyjemniejszych rzeczy. W tym miesiącu był Dzień Kobiet. Jak świętowaliście Dzień Kobiet w drużynie Lechii?
3: No to Litka niech coś powie.
2: Tutaj to było bardzo miłe zaskoczenie, bo zamiast wyjść na boisko normalnie, zostałyśmy zatrzymane jeszcze w szatni i kilka osób ze sztabu oraz z pierwszej drużyny piłkarzy po prostu odwiedzili nas i złożyli nam małe upominki, żeby po prostu było nam miło i życzyli nam wszystkiego najlepszego w naszym dniu. Wcześniej nie było czegoś takiego, więc każda taka inicjatywa w naszą stronę z góry i od pierwszej drużyny jest dużym wyróżnieniem, więc na pewno zapamiętamy tą chwilę.
1: Tak, a może przypomnijmy jeszcze, bo mówiliśmy o marzeniach, mówiliśmy o planach, o perspektywach, a kim Litka Zakrzewska będzie za 10 lat?
2: To nie jest proste pytanie, na pewno na ten moment chciałabym skończyć studia. Aczkolwiek z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc, z roku na rok wiem, że chyba nie będę potrafiła rozstać się z piłką, więc myślę, że będę zmuszona wewnętrznie, sama się zmuszę do tego, żeby swoje życie związać z tą piłką, chociażby będąc trenerem albo psychologiem sportowym.
1: Czyli sztab Lechii będzie się rozrastał?
2: Mam nadzieję, że czeka tam na mnie miejsce.
1: A Robert? Kim będzie Robert Bandrowski? Trener Robert Bandrowski za 10 lat.
3: Znaczy mam nadzieję, że będę dalej szczęśliwym małżonkiem. Dla mnie najważniejsza jest rodzina. Moja żona i mój syn. Także pozdrawiam, jak mnie słuchają. Monikę i Kamila.
1: A syn też piłkarz.
3: Tak jest. No a drugą moją miłością jest zawód, który mam, który uprawiam, czyli bycie trenerem, drużyna, którą prowadzę. To są rzeczy, które jakby interesują mnie teraz i które... I za 10 lat chciałbym, żeby wyglądało to podobnie, aczkolwiek oczywiście, no chciałbym, żeby ta drużyna, którą będę prowadził, żeby to była drużyna ekstraligowa. Nie ukrywam i mówię to już od jakiegoś czasu, że moim największym marzeniem jest być selekcjonerem kobiecej drużyny piłkarskiej reprezentacji Polski.
1: Teraz jest wakat ogólnie.
3: Jeszcze za wcześnie, mówiłeś za 10 lat. Także trzymajmy się tego. Nie, oczywiście pół żartem, pół serio. Jakieś marzenia trzeba mieć, wiadomo. Do czegoś trzeba dążyć. No na pewno wiążę swoją przyszłość z piłką nożną, z piłką kobiecą. Nawet gdybym dostał gdzieś jakąś ofertę, nazwijmy to w cudzysłowie, lepszą niż mam dzisiaj do piłki męskiej, nie przeszedłbym. Chcę się specjalizować w tym. Jest to jednak troszkę inna praca niż z mężczyznami, z chłopakami. Gdzieś tam na początku, jak zacząłem trenować dziewczyny, wydawało mi się, że to jest bardzo, bardzo podobne. I w zasadzie jest. Natomiast ktoś, kto jakby wejdzie w to wszystko, to zaczyna powoli wyłuskiwać te różnice. I gdzieś okazuje się, ja do dzisiaj się uczę. Jestem 4 lata z tą drużyną, do dzisiaj się uczę. I z każdym jakby rokiem widzę rzeczy, które są jednak inne niż w piłce męskiej. Do tego trzeba troszeczkę inaczej podejść. Przede wszystkim trzeba pewne rzeczy inaczej rozumieć. I skoro już przez 4 lata nabrałem trochę doświadczenia, to nie mogę tego zmarnować, muszę nabierać go dalej i chcę dlatego w tej piłce kobiecej być. Oczywiście czas pokaże, no nigdy nie wiadomo, gdzie skończę tą moją trenerkę, ale no tak sobie marzę. Chciałbym, żeby to była piłka kobieca gdzieś na dużo wyższym poziomie. Bardzo fajnie, jakby to była Lechia Gdańska Ekstraliga, bo bardzo chciałbym pracować w Lechii Gdańskiej. To dla mnie naprawdę duże wyróżnienie i duma. No i ta reprezentacja, mam nadzieję, że na mnie czeka.
1: Ja wam życzę tego, żeby się wasze plany i marzenia spełniły. Litce życzę, żeby zakończyła kiedyś karierę w Lechii, tak jak zakończył Piotrek Wiśniewski, który z roku na rok awansował z tą Lechią aż do Ekstraklasy i w Ekstraklasie zakończył karierę golem w doliczonym czasie gry. I tego ci życzę, żebyś też doszła do takiego momentu, że w Ekstralidze sobie zakończysz karierę jako piłkarka Lechii.
2: Byłoby fantastycznie.
1: I potem możesz być już trenerem. Tak jak Piotrek Wiśniewski, zupełnie idealny przykład. No a Robertowi też życzę, żeby kiedyś doszedł do tej kadry Polski. No ale z Lechią najpierw bądź takim Aleksem Fergusonem Lechii Gdańsk i bądź jak najdłużej. Dziękujemy za audycję, dziękuję, że przyszliście i mam nadzieję do zobaczenia. Jak już będziecie w Ekstralidze, to ja was też zaproszę wtedy.
3: O, trzymam cię za słowo. Ja jeżeli jeszcze mogę na koniec, chciałbym takie przesłanie do moich zawodniczek. Dziewczyny, trzymajcie się, co by nie było, musimy być razem, damy radę, czy nam odwołają ligę, czy nam nie odwołają ligę. Pamiętajcie, zawsze jest jeszcze kolejny sezon, ale musimy to wszyscy razem wytrzymać i cały czas walczymy i trenujemy i myślimy pozytywnie. Pozdrawiam was serdecznie.
2: Ja również pozdrawiam i dziękuję za uwagę i chciałabym też, żeby wszyscy słuchacze kiedyś przyszli na nasz mecz i po prostu zobaczyli, jak my wyglądamy na boisku, bo naprawdę warto.
1: No teraz niestety nie możemy zaprosić na następny mecz, bo nie wiadomo, kiedy następny mecz będzie i czy będzie w ogóle otwarty dla kibiców, ale ja z własnego doświadczenia wiem, że warto pójść na taki mecz i zobaczyć, jak to wszystko wygląda, bo to nie jest wcale takie wszystko, jak to się opisuje. Bo niektórzy ludzie opisują, że piłka kobieca to tam jest taki sport, że to nie powinny kobiety grać w ogóle, ale jak się pójdzie i zobaczy, jaka tam jest walka, determinacja i zaangażowanie, to jest prawdziwy sport.
3: I poziom z roku na rok jest naprawdę lepszy, ale żeby sobie wyrobić zdanie, trzeba po prostu przyjść.
1: Zapraszamy serdecznie.
3: Zapraszam.
1: Jak już będzie po pandemii, to wszyscy przychodzimy na stadion i oglądamy Lechię. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia za tydzień.

będę on. Niniejszą epkę rzucę na torenty. Na stronie zrobię sobie wielki napis, tak otędy. Pierdolę kasę z MP3-ek, przychodź na koncerty. Zależy mi, byś znał te teksty, jak się zna kolędy. Mimo wszystko jestem jakoś spięty. Wszystko nagrywa się, bo cały

0: Witam serdecznie. Mówi DJ Piotrek. Zapraszam wszystkich na audycję Koncert Życzeń, czyli Podaj Dalej. Spotykamy się w każdą niedzielę o 20:30. A co będzie grane, to zależy już tylko od Was. Tak więc wchodźcie na stronkę, wyszukujcie hasła Koncert Życzeń, kliknijcie i piszcie. Albo dzwońcie podczas trwania programu. Telefon 82626. U nas możecie pozdrawiać.
1: Dla Edzia z pozdrowieniami i z podzięki za wspólny wieczór, Rysio.
0: Zamawiać.
2: Kochana radyjko, puśćcie coś fajnego, coś czaderskiego, coś, z czym można poszaleć.
3: Jesteś szalona.
0: Życzyć.
4: Z okazji imienin Włodka, wszystkiego najlepszego, 100 lat na roku i oby po trochu. Życzą koledzy z 67B.
3: Jak pisz do tego dnia.
0: I wyrażać uczucia.
5: Choć krótkie spędziliśmy ze sobą chwilę, to jednak wspominać wszystko będę mile. Panie Jasiu, kocham panią.
3: Cały mnie.
0: Tak więc pamiętajcie, Radio SAR, Koncert Życzeń, niedziela, godzina 20:30.

No i witam wszystkich bardzo gorąco, bardzo serdecznie. Piotrek Wnorowski, koncert życzeń, czas chyba zacząć. Niestety nie mogliśmy się spotkać w zeszłym tygodniu, ale dzisiaj w pewnym składzie, w pewnej krasie i po prostu jesteś szalona. Jesteś szalona, dzisiaj rozpoczynamy taką pioseneczką. A dla kogo i od kogo? Pewnie, że przeczytam, jasne. Jesteś szalona dla wszystkich chorych, przebywających w szpitalach, ciężko chorych, czekających na operację. Niech chociaż na moment zapomną o swoich troskach i oddadzą się rytmowi szalonej.

No właśnie, no i tyle. No i słuchajcie, no co, cóż mam się tłumaczyć? Czy mogłbym się tłumaczyć? Czy mogę w ogóle się tłumaczyć? Wytłumaczam się tak, no niestety w zeszłym tygodniu nie mogłem. Ale mam nadzieję, że dzisiaj to sobie odbijemy, że dzisiaj, tak jak to napisano na naszej stronce, rzucimy konkurencję na kolana. No właśnie, a czym rzucimy na kolana? Wiadomo, na przykład sztywny pal Tuchaj Bejowicza łoże w kolorze czerwonym. Tego nie słychać w żadnej innej stacji, a u nas leci to często. A dlaczego? Ponieważ ktoś z was komuś chce tą piosenkę zadedykować. Dlatego idąc za dedykacją dla Joanny od Piotra.

Śpiewać każdy może, jeden lepiej, a drugi gorzej. Ale nie o to chodzi, jak to komuś wychodzi.

Chyba. No słuchajcie, no pięknie wam zaśpiewam, no, zaśpiewałem. Ja mam nadzieję, że tym śpiewem zachęcę kudłatą, która w końcu zaśpiewa również nie tylko w audycji Śpiewać Każdy Może, ale w audycji Koncert Życzeń, czyli Podaj Dalej. A Barti nam zaśpiewa, za dedykację jakąś puści. A my dzisiaj co? My dzisiaj odrabiamy troszeczkę zaległości, między innymi ta zaległość, którą teraz słyszycie. Natural Blues, Moby, od Karola dla Magdy Kreft, studentki pierwszego roku ekonomii zarządzania, na osłodę bądź w nagrodę. Sam jeszcze nie wiem. W sumie ja też.

0: dzisiaj, żeby to zaśpiewać, musiałam się upić.
1: Całkiem niedaleko, jakby pokój obok, mimo drzwi zamkniętych. O nie, ona tu idzie.
0: Jest sobie mały miś, gruby miś.
2: Dla mnie ty, ja dla ciebie. Dla mnie ty i my w nas.
0: Jacek!
3: I can see clearly now, the rain is gone.
4: Pozdrawiam moją nauczycielkę muzyki.
5: A my pozdrawiamy wszystkich nauczycieli muzyki i wszystkich prowadzących. Śpiewać każdy może. Jeden lepiej, drugi gorzej, ale nie o to w końcu chodzi, bo chodzi o to, żebyście słuchali Radia SAR. Radio SAR, koncert życzeń, czyli podaj dalej, każda niedziela, godzina 20:30. I teraz przypominam, 82626 to jest numer z akademików, który możecie dzwonić. Ale jeśli mieszkacie w akademiku numer 3, to już nie jest ten numer, bo numer jest troszeczkę inny, a numer jest taki, 812626. Bardzo inny, wręcz diametralnie inny. Ale jeżeli mieszkacie w akademiku, a chcielibyście mimo to do nas zadzwonić, to wtedy 347-2626 to jest numer bezpośrednio do nas, bezpośrednio do Radia SAR. Koncert życzeń, czyli podaj dalej, tak jak powiedziałem, każda niedziela, godzina 20:30. Poza tym możecie również zamawiać piosenki na kanale IRC-owym na przykład, ale odradzałbym dzisiaj to robić, ponieważ z racji tego, że tydzień temu nie było, no to dzisiaj jestem troszeczkę zawalony, a jestem tu tylko sam, niestety. Niestety tylko sam, biedny, samotny. Nie wiem jak. Dobra, w każdym razie co jeszcze mam powiedzieć? Aha, www.sar.pgda.pl i tam stosowne odnosi do koncertu życzeń na pewno znajdziecie. Tak, jak to odnalazło wielu z was i napisało do nas na przykład coś takiego. Proszę bardzo. Optymistyczna piosenka na dobry początek. Wiosny. Ania. Ania napisała, wiosna Skaldowie, optymistyczna piosenka na dobry początek. A pewnie, że Aniu, dobry początek to Skaldowie, a wiosna w końcu wczoraj, pierwszy dzień wiosny, a dzisiaj drugi dzień wiosny. Dlatego Skaldowie muszą być. A jakże?

Cieplejszy wieje, wiatr wiosna, wiosna wkoło, jesienny deszcz. No dobra, słuchajcie, a my co, my lecimy z koksem, jak to mówią niektórzy. Frankie goes to Hollywood, a my idziemy jutro na zajęcia, na przykład. Dobra, pozdrawiam wszystkich, którzy tutaj na IRC-u nas słuchają i sobie komentują. Jeśli ktoś by się zgłosił z chęcią, z poszukaniami kilku piosenek, to ja się zgłaszam na ochotnika, żeby ktoś mi pomógł. Dobra, co jeszcze, jakiś kawał? Jeżeli zdążę, jeżeli będę miał trochę czasu, to wam powiem, już wam powiem, na przykład. Słuchajcie, pozdrawiam wszystkich tych, którzy dzisiaj do mnie wysyłali impulsy, na przykład teraz mi wysłała Agnieszka, dziękuję bardzo za tego impulsa, pozdrawiam was również serdecznie tam u was w domu. Kawał miałem powiedzieć, dobra. Mąż i żona jedzą sobie obiadzik, zupkę, no i nagle żona się, że tak się wyrażę, oblała zupą i mówi do męża: zobacz, wyglądam jak świnia, się oblałam zupą, a mąż na to tak spogląda na nią i mówi: no, wyglądasz i jeszcze się zupą oblałaś. Chyba coś spaliłem, kurczę, no. Jeżeli nie spaliłem, to chociaż pocieszcie mnie, że ten, że nie spaliłem. Nie znasz, to się nie wypowiada. Uwierz w słowo. Aha, dobra, to nie do mnie, rozumiem. O nie, to nie do mnie chyba to, co tutaj piszą. Świetny kawał. No, chociaż jeden mnie zrozumiał. Dobra, to w takim razie umówmy się tak. Ja sobie jeszcze raz ten kawał w domu przesłucham. Znaczy, przepraszam, przed chwilą tak sobie go poustawiam i za jakieś dwie piosenki jeszcze raz go powiem, dobra? Już tak normalnie, nie spalając go. A teraz lecimy dalej, lecimy z koksem, że tak się wyrażę. Co to mam przeczytać? A dobra, to przeczytam na przykład to. Ha, piosenka jest po prostu śmieszna i od rana chodzi mi po głowie. Chodzi w dodatku w dwóch, że tak powiem, takich cudzysłowiach. Cóż tu dużo mówić, rozśmiesza mnie Ania. Ania znowu napisała do nas piosenkę, o piosenkę poprosiła. No właśnie, Ania? I to Ania taką piosenkę? No dobra, ja nic nie mówię. Posłuchajmy jej po prostu. Posłuchajmy.

0: Sardicho.
1: Sardicho każdy piątek, przepraszam, nie sobota, tylko piątek. Po godzinie 23 będzie Sardicho, będzie zabawa, ale jazda, chłopaki, hej, suczki. Na, znamy wasze sztuczki. Piosenka jest po prostu śmieszna i od rana chodzi mi po głowie. Cóż to dużo mówić, rozśmiesza mnie ta piosenka. A ja przy tej okazji piosenki pozdrawiam również Borga i wszystkich, którzy 30 stycznia dostali taki papierek, co napisane... dyplom ukończenia studiów Politechniki Gdańskiej. Słuchajcie, co jeszcze dzisiaj będzie? Ha, dzisiaj będzie Manam, dzisiaj będą Sea Stars, dzisiaj będzie jeszcze Marchewkowe Pole, dzisiaj będzie jeszcze... A, jeszcze będzie wiele, wiele piosenek, a w tej chwili, już w tym momencie, już za momencik. Ha, to jakby... No dobra. Dedykacja dla wszystkich członków ekipy remontowej, tych aktualnie, aktywnie działających i tych wspierających remont duchem, tudzież... drożdżówkami. Od Młotkowego. PS, przypominam o nadsyłaniu listów motywacyjnych ze zdjęciami. No tak, nawet jeżeli chcesz zostać młotkowym, prześlij list motywacyjny, zdjęcia, odpowiedni komplet oraz wykaz ocen sprzed 5 lub nawet może 6 lat najlepiej. Żeby nie tylko same studia, ale ten. Słuchajcie, ktoś się do mnie dobija tutaj teraz. Nie wiem, czy słyszeliście taki wybuch. Nie wiem, czy to tu, czy przez drzwi, czy przez okno. W każdym razie ktoś się do mnie dobija. Proszę o pomoc. Aha, no i tak jak powiedziałem, teraz kawał jeszcze raz powiem. Otóż mąż i żona jedzą obiad, jedzą zupę. No i nagle żona wylała sobie zupę na koszulę. I mówi tak... Ja przepraszam was, ja po prostu przeczytam, bo ja dostałem to SMS-em i ja wtedy nie spalę go na pewno, jeżeli ja go ten przeczytam SMS-em, jeżeli będę miał z bramki, prawda, internetowej dostałem go i proszę bardzo. Jeszcze raz, mąż i żona jedzą zupę, nagle żona się oblała i mówi, popatrz jak ja wyglądam, jak świnia, a mąż na to, no i jeszcze zupę na siebie oblałaś, wylałaś. Jeny, ja chyba nie umiem opowiadać kawałów. Dobra, w każdym razie czytam jeszcze raz. Aha, już przeczytałem. List motywacyjny dla wszystkich wspierających remont duchem i ciałem i drożdżówkami i dla wszystkich aktywnie działających. A jaka piosenka? No, po prostu musicie ją słyszeć.

Właśnie, Radio Papka, studencka agencja radiowa, wczoraj obchodziła swoje 200-lecie. Nie, dwulecie, przepraszam bardzo. Była podobno niezła impra, przepraszam, ja tam nie byłem, miodu i wina nie piłem, piwa nie piłem. Ha, notabene piwa. Czy ktokolwiek z was ma ochotę napić się piwa? Czy na przykład Mariusz i Ania dostali obiecane piwko, które wygrali 2 tygodnie temu? A jeżeli dostali, to czy na przykład by chcieli również i dzisiaj je wygrać? A czy ktokolwiek inny by chciał dzisiaj wygrać? Na przykład mam ochotę dać piwko kudłatej, żeby sobie z kimś poszła, ale musi coś zrobić ciekawego. Nie wiem, wymyśleć jakąś dedykację, a może po prostu zaśpiewać. W każdym razie, jeżeli ktoś by chciał, miał ochotę, no to proszę bardzo, można zadzwonić albo po prostu dać mi znać, przekonać mnie po prostu do tego, że chcę piwko i chcę kogoś zaprosić na to piwko. Albo przesłać jakąś sympatyczną dedykację, a ja ją nagrodzę. Na przykład ja, czyli skład Komisji Obywatelskiej z postaci radiowego SAR, agenta w postaci mojej. A my lecimy dalej, a my lecimy z koksem. Ha, dla kogo to było? No to już powiedziałem, dla wszystkich, którzy pięknie wręcz tutaj, no ja widzę z tygodnia na tydzień, jak przychodzę, a 2 tygodnie mnie nie było, czyli tydzień mnie nie było, czyli byłem 2 tygodnie temu, no to tuż olbrzymie postępy w budowie, no słuchajcie, to jest totalne wyciszenie, że nie wiem, no ekstra, no po prostu jest ekstra, no jest ekstra. No coś, jeszcze nie wypiłem tego piwa, Gaduła pisze, ale czy dostałeś, oczywiście mam nadzieję, te karneciki. Tylko pamiętaj, że musisz to wykorzystać do końca marca, z tego co Barti mówił. Gaduła coś jeszcze. Już. Aha, dobra, to już ściąga muzę, a my lecimy dalej. Dla kogo, od kogo? Życzenia. Proszę bardzo, niech będzie. Chciałbym zadedykować piosenkę Frankie Wild, Can't Take My Eyes Off You, dla małego omnibuska. A tytuł piosenki mówi sam za siebie. Mariusz. No dobra, to niech będzie to, co chciałeś, Mariuszku. Dla twojego omnibuska, chciałem powiedzieć Frankie Goes to Hollywood, nie, Frankie Wild, Can't Take My Eyes off you. Dobra, już tam nie będę się tutaj, prawda, chwalił moim angielskim. Frankie Wild, czy Wild, piosenka od Mariuszka dla swojego omnibuska.

Oczywiście taka sympatyczna piosenka i sympatyczne życzenia, które powtórzę na życzenie, że powtórzę. Chciałbym zadedykować piosenkę Frankie Wild, Can't Take My Eyes Off On You, Off of You, dla mojego omnibuska. A tytuł i piosenka mówią same za siebie. Mariusz. Mariusz dla małego, od Mariuszka dla omnibuska. A tytuł i piosenka mówią same za siebie.

Oh baby, I just wanna feel myself on you. Oh baby, I can't stop love you, baby. Oh baby. No dobra, dobra, a kogo my tu mamy? Jeszcze raz chciałbym zadedykować piosenkę, tą, którą przed chwilą słyszeliście, dla małego Omnibuska. A tytuł i piosenka mówi sama za siebie, od Mariuszka dla Omnibuska. I już wykasuję te życzenia, oczywiście, z dzisiejszego dnia. I w ogóle je wykasowuję. A co jeszcze nam zostało? Jeszcze zostało nam parę piosenek, które dzisiaj zagramy i zaśpiewamy dla was. Kudłata się pyta, czemu mnie nie było na tych... Właśnie, no przepraszam, no nie byłem, no naprawdę, no przepraszam, nie byłem, no. Po prostu nie byłem, nie mogłem, zapomniałem i w ogóle o dwóch rodzinach Saru zapomnieć nie można przecież, no to dobra. Ktoś tu się pytał, że chce wygrać piwko, jasne, przekonałaś mnie, Olu, matko. Jeżeli chcesz wygrać piwko, to musisz się albo zjawić zaraz. Ktoś napisał do mnie, Frankie goes to Hollywood, a my jedziemy po zioło, PS, piwem podzieliłbym się z twoją matką. Dobra, Witek, dobra matka, jak chcesz piwo, macie, tylko jakie zdobędziecie? Na przykład niech matka przyjdzie do mnie po nie, ja będę miał je w domu. Dwa, specjalnie dla was. Karneciki na piwko są wasze, tylko musicie przyjść po nie. Albo do akademika numer dwa za chwileczkę, albo do mnie do domu. To na temat tego piwka, ale piwko dla was, którzy mieszkacie na przykład tutaj w pobliżu, jest całkiem sympatyczne. Dlaczegoż by nie? I całkiem realne. Wystarczy tylko mnie po prostu zachęcić, przekonać do tego, żebym akurat wam dał to piwko. I będzie wasze. Na przykład, no tu dużo rzeczy się dzieje. Poza tym telewizję kłamie, nie, więc jej prawie nie oglądam. No właśnie, i masz rację, że nie oglądasz telewizji. Telewizja ogłupia na przykład czasami. Szczególnie jak widzę tych polityków, to aż mi się, nie wiem, nie powiem co chcę. Pozdrawiam wszystkich z Krakowa. Pozdrawiam serdecznie. Mam nadzieję, że nas słuchacie. Jak nie, to zacznijcie nas słuchać. Pozdrawiam wszystkich z Zaspy, Agnieszkę i oczywiście... To małe, co tam jest u niej w brzuszku, i małego. Pozdrawiam również Jarka, Lecha z całą rodzinką. Oczywiście pozdrawiam Katarzynę, Joannę. Pozdrawiam serdecznie i go bardzo gorąco. Pozdrawiam wszystkich tych, których miałem pozdrowić, a na przykład zapomniałem. I pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia SAR. Przypominam, każda niedziela, godzina 20:30, koncert życzeń, czyli Podaj Dalej. Audycja dla was, od was, a ja tu tylko prowadzę. 8:01, nie wiem jak zapomnieć. Czy będzie dzisiaj, nie wiem. A my lecimy dalej, bo mamy dużo, dużo do nadrobienia. I już otwieram naszą SAR, Studencka Agencja Radiowa. Po prostu bądź, manam. Cóż tu dużo mówić, tytuł jest bardzo wymowny. Ania. No dobra, to niech będzie.

0: Studencka Agencja Radiowa znowu nadaje.
1: No pewnie, że nadaje. Studencka Agencja Radiowa w dodatku w każdą niedzielę godziny 20:30, chociaż nie w każdą, bo w końcu tydzień temu mnie nie było. Koncert życzeń, czyli Podaj Dalej, audycja dla was, od was. Mnóstwo tego, tych piosenek. I właśnie, proszę bardzo, chcę to powiedzieć, że zero dyskryminacji ludzi spoza światów. I na domian tego Kudłata dostaje ode mnie dwa piweczka, dwa zaproszenie sprzedane, dwa zaproszenia na piwka dla Kudłatej do Melmaka do wykorzystania jeszcze w tym miesiącu dla Kudłatej. Tylko Kudłata, powiedz mi jedną rzecz. A jak ty chcesz po nie przyjść z tych zaświatów? Dobra, to mniejsza z tym. Tyle na temat piwek dzisiaj pewnie. Dla Kudłatej i dla Oli, matki i Witka. Może jeszcze dla kogoś będzie? A może nie, zobaczymy. W każdym razie dwa dla Kudłatej sprzedane. Kudłata mnie przekonała, a niech będzie, niech ma. Kudłata mało lata, jak ta lata. No właśnie, szczęściara. No pewnie, że szczęściara, tylko pomyśl sobie, Wish, jak ona po to przyjdzie z tych zaświatów. No oczywiście to tak notabene tej dyskryminacji. Nie, raczej nie wyspanie i telefony dzwoniące o 10 nad ranem. A, to Kudłata chyba nie do tego pisze. Kto tam jeszcze coś pisze? Dobra, parę rzeczy ludzie do nas piszą, ale my musimy wracać do naszej koncertu żywej. Piotrek, dlaczego nie byłeś na imprezie z okazji drugich urodzin? Co robisz, że milczysz? Pozdrawiamy. Ciekawe, kto to napisał, ale ja również pozdrawiam. Ha, następnie. Serdeczne pozdrowienia. O, proszę bardzo. Serdeczne podziękowania dla Piotra za przemiły wieczór i śliczne tulipanki z okazji Dnia Kobiet. Przesyłają dziewczyny z Więckowskiego. Proszę bardzo. Bardzo dobrze. A w dodatku jeszcze coś. Ha, serdeczne pozdrowienia dla pana prowadzącego. Przesyłają super laski z Chełma. O, proszę, to mnie buduje. No, to mnie buduje. Na Irco słyszę, że w ogóle jestem najgorszy, że nie umiem śpiewać, że w ogóle dużo rzeczy robię takich złych. Na przykład dyskryminuję kobiety i dyskryminuję wszystkich, którzy mieszkają poza DSM numer 2. A teraz proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Ja może jeszcze raz przeczytam. Serdeczne pozdrowienia dla pana prowadzącego. Przesyłają super laski z Chełma. Bo tak mi się podoba, że chyba jeszcze raz trzeba przydać, a piosenkę puszczę. A czemuż? A jakby nie?

0: Hello, I'm Robin Hood from the Sherwood Forest.
1: You're a liar. And a thief.
0: Okay, I'm not Robin Hood. So maybe... My name is Bond. James Bond. No dobra, nie nazywam się ani Robin Hood, ani James Bond. Nazywam się Michał Giorew i prowadzę program Reżyser. W każdy czwartek o 21:00 w Studenckiej Agencji Radiowej. Wszystko o kinie i okolicach.
2: Właśnie my precious. A każda niedziela, godzina 20:30, koncert życzeń, czyli podaj dalej. Ja nazywam się Piotrek Gnorowski, koncert życzeń i podaj dalej prowadzę specjalnie dla was. Dobra, a my co, lecimy dalej. W międzyczasie wysłałem jakiegoś SMS-ika, ale lecimy dalej. Dla pań sekretarek ze studium języków obcych przy Uniwersytecie Gdańskim. Nie zasłużyły, ale niech mają. A dlaczego nie zasłużyły? Dlaczegożby nie? Wszyscy zasługują na odrobinę zapomnienia.

No już. Tak. Jaki kompres.

No to już jest ta, to już jest dedykacja, którą przeczytam dla wszystkich studentów, którzy migają się przed wojskiem. Rezerwa, piersi. To znaczy czyje? Nie wiem, czyje, nie moje bynajmniej.

No a teraz dla tych wszystkich, którzy byli wczoraj i się bawili na rocznicy, drugiej już rocznicy koncertu życzeń, czyli podaj dalej, też, ale przede wszystkim Radia SAR. Dla wszystkich was piosenka, którą może wczoraj słyszeliście, a może nie, bo może już nie byliście w stanie. Nie wiem. W każdym razie pozdrowienia dla wszystkich, którzy razem z nami, razem z Radiem SAR przeżywali wczorajszą imprezę bardzo gorąco i bardzo obficie. Drewno from Las, polski film, tylko i wyłącznie w Radiu SAR. No to ja tu tylko wspomnę, że to taki jest bardzo długi początek, taki cichy, ale później się akcja skręca normalnie. Ogólnie będzie naprawdę bardzo dobry, bardzo dobra piosenka to będzie. Bardzo, bardzo dobra. Aha, dobra, to nic, trudno. Miało być Drewno from Las, dostałem jakąś dziwną kopię tej piosenki Drewno from Las. W ogóle odtwarza, ale nie słychać dźwięku, a wcale nie mam wciśniętego tego. Także po prostu tylko powiem, że przepraszam bardzo, pozdrawiam wszystkich, którzy tam wczoraj byli i się bawili, miód i wino pili, albo i nie tylko. No i przykro. Przykro, że nie mogę puścić tej piosenki. Nie wiem czemu. W każdym razie puszczam dalej. We Build This City, Starship. Serdeczne pozdrowienia dla całej ekipy remontującej siedzibę najlepszego radia w Polsce. Jesteście cudowni. PS. Jakby ktoś nie wyczaił, to chodzi o siedzibę Radia SAR. No właśnie. A wam tylko powiem, że na Discovery leci właśnie taki fajny cykl, gdzie tam też śpiewa. Między innymi w tytule jest We Build This City. I ostatnio właśnie oglądałem, jak to wybudowali, jak to był cykl cały, bo to takie komputerowe animacje, czego to ludzie nie wymyślą odnośnie budowania Paryża. No jeny, co oni tam robili, słuchajcie, jak na przykład grzebali ludzi zmarłych swoich, nawet ich nie grzebali, nie zasypywali, tylko rzucali na stos, to w pewnym momencie po iluś tam latach tak tam śmierdziało, że tak się wyrażę, bo stosy, cały ten stos sięgał nawet 3 metrów powyżej poziomu normalnego człowieka, no, znaczy normalnych nóg człowieka i te stosy tak capiły, że tak się wyrażę, że musieli wziąć jakieś kroki. Ale jakie kroki do tego, do wysłuchania, do odnalezienia rozwiązania tej zagadki, zapraszam was na kanał Discovery. W każdym razie serdeczne pozdrowienia dla całej ekipy remontującej siedzibę najlepszego radia w Polsce. Jesteście cudowni. PS. Jakby ktoś nie wyczaił, to chodzi o siedzibę Radia SAR. We Build This City, Starship.

No właśnie, a my lecimy dalej. Smutne jest życie kobiety, kiedy mężczyzna, którego kocha, nawet jej nie pamięta. Zakochana po uszy Marysia z Gdyni. A piosenka Black Sabbath Changes. Niestety tą piosenkę sobie wykazowałem i jej nie posłuchamy. W każdym razie dedykacja jest, no bo jest bardzo ważna dedykacja. A my lecimy dalej i słuchamy nawet dalej. No, pewnie nie posłuchamy, bo coś znowu się... Coś znowu poszło. Coś mi tu, kurczę, że tak się wyrażę, nie tak coś idzie. No dobra, niech i tak będzie, trudno. Jeśli tylko chcesz, wszystkiego co najlepsze dla całej Studenckiej Agencji Radiowej życzą ludzie z Wrocławia. Dzięki, pozdrawiamy wszystkich z Wrocławia, pozdrawiamy was gorąco i pozdrawiamy was serdecznie. No właśnie, tylko że nie wiem czemu... No właśnie, nie wiem czemu dostałem tę piosenkę w wersji 4-sekundowej. W każdym razie pozdrawiamy was gorąco, pozdrawiamy was bardzo serdecznie i przepraszamy za to, że tej piosenki nie możemy puścić. Jestem ciekaw dlaczego. Sam jestem oczywiście ciekaw, ale za to puścimy weselną biesiadę. Dla kogo i od kogo? Dla kogo i od kogo dowiecie się o tym za moment.

0: Studencka Agencja Radiowa.
1: No właśnie, w Studenckiej Agencji Radiowej przed chwilą była cicha woda, która brzegi rwie. No właśnie, a dedykacja jest dedykacja i tu was może troszeczkę zaskoczę. Cicha woda specjalnie dla Chrisa z Serwisaru. Podpis Wiesiu i Wiesiu jeszcze pyta, znaczy dodaje, że to największy podrywacz na PG od zazdrosnego kolegi. To znaczy Chris, nie Wiesiu, jest największym podrywaczem na PG. Tak zazdrosny kolega Wiesiu o nim mówi. No, czy tak jest? Nie wiem, może Kudłata coś powie na ten temat. A Kudłata mówi, że no właśnie, no a co? No co? No co? Kobieta może zmienną jest, ale prowadzący nie? No chyba nie. No ej, no. Ciesz się, Kudłata, że masz te piweczka, tak? Bo zaraz ci je wezmę i nie dam ci ich. I będziesz musiała śpiewać, żeby je mieć. Dla Chrisa, nie Kisa. No co ty chcesz, Kis? Gaduła, dzięki. Przepraszam. Dzięki, Gaduła, że piszesz i że mi pomogłeś dzisiaj właśnie w tej audycji. Wszystkim również dziękuję za to, że mi pomogli dzisiaj. Wszystkim, którzy mi pomogli, naprawdę olbrzymio, olbrzymio dziękuję. I już niedługo będę z wami się żegnał, ale puszczę drewno from las. Dobrze jest. Jeszcze raz pozdrowienia dla wszystkich, którzy się bawili wczoraj na drugim roczku Radia SAR.

No dobra, słuchajcie, no już czas niestety kończyć tą audycję, co w Radiu Trzeszczy już się w radiu mieści i niedługo będzie ta audycja, będzie już, widzę, że jesteście zniecierpliwieni. W każdym razie przeprosiny przyjęte, Kudłata, ja jako prowadzący przeprosiny przyjmuję. Co jeszcze wam powiem, dobrze jest, że spadłam z drzewa. No, to jest nawet dość niezły tekst, muszę powiedzieć, no czemużby nie. Słuchajcie, zapraszam was za tydzień, koncert życzeń, czyli Podaj Dalej, każda niedziela, godzina 20:30, za tydzień, co będzie? To zależy już tylko od was. Czytam na tym, ja chyba muszę uciekać, bo jeszcze mam sporo roboty na dzisiaj. No pewnie, Kudłata, że uciekaj. W końcu kończy się radio, kończy się koncert życzeń, to musisz uciekać, bo ja też muszę uciekać. Może gdzieś się w tej ucieczce spotkamy. Nie wiem, chyba nie. Ale słuchać będę. No to bardzo dobrze. Słuchajcie, ja was już żegnam. Udanego tygodnia życzę. No i wszystkiego dobrego. Do usłyszenia za tydzień. Cześć.

0: Prima April.
1: Rzekło oko.
2: Panowie, piszcie swoje życie.
3: Proszę jednak nie bazgrać. Na margines nie wyłazić.
4: Nie będzie łono i funarkomewko.
5: Proszę pisać należycie.
0: Oko, jednak masz świadomość,
5: że pisać jest trudno.
3: Ale...
2: Nie traktujcie jednak notatek.
3: Jak gdyby były?
5: Nie!
3: Jak gdyby były?
5: Na bru! One and two and three and four. One and two and three.

Myślę oko, czemu to właśnie oko? Czemu nie noga zamiast oka? Czemu dookoła oka? Ten tryb z trójkąta? Ja tego nie rozumiem. Nie lubię, się boję, bo to jest tanta arytmetyka. Może oko tylko mydli oko. Nawet nie należy.

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

Widok z balkonu willi w Lanskoronie to panorama bitwy zwyciężonej, pola przez które nie popędzał konie, póki nie będzie zboże wykoszone. Na pochyłościach rozłożone paski, żółto-zielone wstążki od orderów, których nie noszą jedyne oklaski, to skrzydła wrony wśród zboża szpalerów.

Stół nakryty wyostrza łyżki profil, a cerata pod nią błyszczy się w kratkę. Kształty i wzory, dla których chlorofil to jest dzbanek na miętową herbatkę. Widok na stronę dojrzałej przyrody przesila się w oku w nawałnicę ziół. Dmą aromatów przezroczyste kłęby rozległa forpoczta wyplecionych buł.

stroma uliczka wiedzie do piekarni. Stygnie na półkach owoc żmudnej pracy. Młoda dziewczyna sypie dla ptaszarni pachnące okruchy z resztek na tacy. Z okien piekarni zapach się roznosi, jaki znajdziecie w dawnych wspomnień niebie. Wchodzisz do środka, no bo aż się prosi spełnić marzenie o prawdziwym chlebie.

na fotele. Dla ciebie jarzębiak i kwiaty. Siądź przy mnie na stawie.